0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi.
1: Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa.
0: Nie wiem.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest sobota, 19

Wyobraź sobie, że jesteś na polu, które za chwilę ma być obsiane. Przyglądasz się mu uważnie, a w swojej dłoni trzymasz ziarno.

Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: wam dano poznać wprost tajemnice Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą. A zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości.

Jezus zaczyna swoją przypowieść od tego, że siewca wychodzi. Wychodzi, czyli podejmuje wysiłek, aby zrobić coś ze swoim ziarnem. Ma wobec tego procesu jakieś oczekiwania, pragnienia i nadzieje. Ma też swoje założenia. Wie, że chce siać hojnie i wielkodusznie. Tym ewangelicznym siewcą jest Bóg. Co porusza cię w takiej postawie siewcy?

Choć może to być zaskakujące, siewca nie rzuca najpierw swojego ziarna na ziemię żyzną, ale obsiewa drogę, skały i ciernie. Każdy z tych rodzajów gruntu jest również obecny w twoim sercu. Co czujesz, gdy przyglądasz się pracy Boga, który nie ustaje, aby zasiać w tobie swoje ziarno, gdzie tylko może?

Owocowanie ziarna na żyznej ziemi Twojego serca zależy przede wszystkim od zdolności do słuchania, przyjęcia i zatrzymania słowa. Zatrzymaj się zatem ponownie, wsłuchując się w tekst Ewangelii.

Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł: wam dano poznać wprost tajemnice Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości.

Na zakończenie powróć do obrazu z początku modlitwy. Ziarno zostało już rzucone, a Ty patrzysz wraz z Jezusem na obsiane pole Twojego życia.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
2: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Lato się skończyło. Zoo? Nie! Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
0: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Parara, parara.
3: Audycja parara. Ze starej płyty.
4: Piosenka jest dobra na wszystko.
5: Powróćmy jak za dawnych lat.
6: No cześć.
3: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.00.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: Na cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

na targówku szwagra zięć. Ulica Mokra numer 5. Ma swą dorożkę starą, troszkę stary przy niej koń. Koń na imię Fela ma i cały ich targ.

żonę Felę ma i przy sobocie po robocie pije wino z nią. Dobre wino nie jest złe, panie starszy płacić chce. Idziemy spać, choć ciężko wstać, orkiestra proszę grać. Bujaj się, Fela.

możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Wizja amerykańskiej stałej bazy wojskowej w Polsce coraz bardziej realna. Mafia śmieciowa na celowniku śledczych są kolejne zatrzymania. Nowy premier Wielkiej Brytanii chce bliższych relacji z Brukselą. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Słowa Donalda Trumpa to zielone światło dla stałej bazy. Tak Pałac Prezydencki komentuje deklarację Donalda Trumpa o amerykańskiej bazie wojskowej w Polsce. Prezydent USA poinformował o dużych postępach w rozmowach na ten temat i zapowiedział, że niedługo może być wskazane miejsce, gdzie taka baza powstanie, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz.
1: To, co zostało jeszcze do wynegocjowania, to są takie, powiedziałbym, szczegóły dotyczące kwestii lokalizacji, jak ma wyglądać infrastruktura, gdzie będą szkoły, gdzie będzie szpital, gdzie będą koszary, kto za co będzie odpowiadał.
0: Według nieoficjalnych informacji pod lokalizację przyszłej bazy brana jest pod uwagę zachodnia Polska, głównie Dolny Śląsk. Kolejne zatrzymania osób z mafii śmieciowej. Te informacje ujawnił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Mafia działała w całym kraju, często składując niebezpieczne odpady na nielegalnych wysypiskach. Zarabiała na tym miliony złotych. Większość śmieci była sprowadzana z zagranicy.
2: Działająca na Śląsku, ale w różnych miejscach w Polsce mamy takie odłamki tej ośmiornicy śmieciowej.
0: Kilka osób zostało już aresztowanych. Jak mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, to jest cały system powiązań lokalnych polityków z przestępcami. O wsparcie prokuratorów apelowali sami samorządowcy. Jedno z największych takich nielegalnych wysypisk jest w Piekarach Śląskich. Stany Zjednoczone zawarły porozumienie z Danią i Grenlandią, o czym poinformował w swoim serwisie społecznościowym Truth Social amerykański prezydent Donald Trump. Zapowiedział przy tym natychmiastowe rozpoczęcie zwiększania obecności wojskowej na Grenlandii i współpracę z jej mieszkańcami. Podpisanie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Danią i Grenlandią ma nastąpić w przyszłym tygodniu w ONZ-cie.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Premier Wielkiej Brytanii Andy Bellman chce zacieśnienia relacji jego kraju z Unią Europejską. Wczoraj spotkał się z premierem sprawującej prezydencję we wspólnocie Irlandii.
4: Z niecierpliwością oczekujemy na szczyt Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Irlandia sprawująca obecnie prezydencję zamierza podjąć dalsze kroki w celu pogłębienia stosunków z Europą.
0: Andy Bellman przyznaje, że opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię było błędem. Rodziny z dziećmi zaproszone są dziś do Piekar Śląskich. Odbędzie się tam spotkanie pod hasłem Różaniec z misją. Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk zachęca, by wybrać się tego dnia na piekarskie wzgórze.
5: Może są takie rodziny, które na co dzień żyją modlitwą, wiarą, wspólnie uczestniczą ze swoimi dziećmi w niedzielnej Eucharystii. Może to akurat sobotnie przedpołudnie, czy ten dzień można przeżyć trochę inaczej. Może zaplanowali jakąś gdzieś wycieczkę, czy na przykład jakieś wspólne jeżdżenie na rowerach, czy wyjście na basen, to może warto tak jeszcze zmienić swoje plany i pojechać do piekar, żeby powierzyć swoją rodzinę Matce Bożej.
0: O 11:00 najważniejszy punkt wydarzenia, czyli msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego.
6: Reklama.
7: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
9: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
8: To dokąd na wakacje?
9: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
8: A może dalej?
9: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
8: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław.
10: Leć z Wro.
11: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, ukośnik oferty pracy.
12: Już 20 września na terenie przy Kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
13: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
14: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
6: Reklama.
15: Radio Rodzina.
16: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Polski prezydent za oceanem przyleciał na szczyt ONZ-u. Poseł Wojciech Król z zarzutami korupcyjnymi, ale bez zgody sądu na areszt. 6 dni, tyle zostało do wizyty papieża we Francji. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki wylądował w Nowym Jorku, poleciał za ocean, by wziąć udział w szczycie ONZ-u. To jednak od poniedziałku, a plany na dziś i jutro polskiego prezydenta przedstawia szef jego Biura Polityki Międzynarodowej, Marcin Przydacz.
1: Pod World Trade Center na Dolnym Manhattanie złoży hołd ofiarom tamtych zamachów w okrągłą 25. rocznicę. Następnie niedziela to jak zawsze spotkanie z Polakami. W Nowym Jorku mieszkają setki tysięcy tak naprawdę Polaków czy Amerykanów polskiego pochodzenia.
0: Także jutro para prezydencka weźmie udział w mszy świętej w kościele świętego Stanisława Kostki. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król, podejrzany o zarzuty korupcyjne, nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej o zastosowanie wobec polityka Koalicji Obywatelskiej takiego środka zapobiegawczego. Poseł Król usłyszał wczoraj kolejne zarzuty dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych. Jego pełnomocnik, mecenas Marta Smołka, informuje, że jej klient nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów, a część zarzutów nie ma związku z funduszami unijnymi.
2: Część tych zarzutów nie powinna być, że tak powiem, prowadzona, czy nie leży we właściwości Prokuratury Europejskiej, bo naszym zdaniem w związku ze środkami unijnymi nie ma.
0: Wczorajsze kilkugodzinne przesłuchanie Króla w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach było następstwem czwartkowej decyzji Sejmu, który wyraził zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Prokuratura Europejska wnioskowała o ten areszt, ale sąd stwierdził, że areszt byłby środkiem nadmiarowym i niezasadnym. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że wykluczył telewizję CNN i MS Now oraz portal Politico z Białego Domu. Zagroził podobnymi posunięciami wobec innych mediów. Pytany chwilę później podczas rozmowy z dziennikarzami w gabinecie owalnym o powód decyzji odparł, że nie była to reakcja na konkretne materiały, lecz tu cytat, kumulatywny efekt ich stronniczych publikacji. Koniec cytatu za prezydentem Stanów Zjednoczonych.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W przyszłym tygodniu Leon XIV uda się do Francji. Entuzjazm, który towarzyszy przygotowaniom do wizyty, paradoksalnie świadczy o wielkim duchowym kryzysie, w jakim znalazła się Francja. Ludzie przeczuwają, że to w kościele znajduje się odpowiedź na ten kryzys, wskazuje przewodniczący francuskiego episkopatu kardynał Jean-Marc Evelyn.
4: Kardynał Avelin zauważył, że Leon XIV chce lepiej zrozumieć, co dzieje się dziś we Francji. Interesują go w szczególności dwa aspekty. Przede wszystkim dynamizm, jaki pojawił się wraz z napływem tysięcy dorosłych i nastolatków, którzy proszą o chrzest. Papieża niepokoi też jednak los, jaki część klasy politycznej zgotowała katolikom, naruszając ich sumienie po uchwaleniu ustawy o eutanazji oraz wpisaniu aborcji do konstytucji. Leon XIV zadaje sobie pytanie, skąd Francuzi będą czerpać siłę, by temu wszystkiemu podołać.
0: Relację przygotował Piotr Kowalczuk z Vatican News, a Leon XIV będzie we Francji w dniach od 25 do 28 września.
5: Radio Rodzina.

I kolejny SMS. Dzisiaj moja najstarsza córka Danuśka obchodzi 46. urodziny. Pomódlmy się o zdrowie dla niej i całej jej rodziny. I żeby miała więcej zrozumienia dla mojego wieku i samotności. Mama. Czekamy na kolejne SMS-y. Przypomnę, 7148, zaczynamy go od słowa intencje, bądź bezpośrednio na antenę dzwonimy 71 322 20 22.

0: I mamy pierwszy telefon, witamy i słuchamy.
1: Cześć Boże, ja chciałam prosić o modlitwę o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców świętej pamięci Janiny i Stanisława, ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej ojczyzny, dla kapłanów, których spotkałam na swojej drodze życiowej i dla dusz w czystu cierpiących. Wieczne odpoczywanie rad zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i pracowników Radia Rodzina i życzę błogosławionej ostatniej letniej soboty. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie, pozdrawiamy serdecznie i czekamy na kolejne intencje.

0: Kolejny słuchacz jest z nami. Witamy serdecznie. Można składać intencje.
1: Witam serdecznie, szczęść Boże. Będę modlił się i proszę o wspólną modlitwę. Intencje sił dla mnie w zwalczaniu moich dwóch źródeł raka. Szczęść Boże, niech się darzy. Dla radia rodzina, dla wszystkich jego pracowników i dla wszystkich słuchaczy radia. Szczęść Boże, pokój i dobro.
0: Dziękujemy pięknie, też ciepło i serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za wszelkie intencje. Wybiła godzina 12, zatem zapraszamy już na modlitwę Anioł Pański.
2: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.
3: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę.

0: Najnowsze wieści z rynku paliw, bliżej dalszych wzrostów niż obniżek cen. 6 kolejnych osób zatrzymanych w sprawie tzw. mafii śmieciowej. Siatkarze w drodze po Mistrzostwo Europy, dziś rywalem Łotwa. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. O kilka groszy benzyna, ale diesel już o 20, a nawet 30 groszy. Podrożeje w najbliższych dniach. Takie są kolejne prognozy analityków. Zerkamy na notowania oleju napędowego w Londynie i tam również trwający kilkadziesiąt godzin trend spadkowy zatrzymał się, co znów gasi nadzieję na tańsze paliwo, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
1: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
0: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Ponad 80 tysięcy ton odpadów porzuconych na nielegalnych składowiskach są w związku z tym kolejne zatrzymania. Na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano 6 kolejnych osób podejrzanych o udział w tzw. mafii śmieciowej. O szczegółach Joanna Wyleszą.
2: Śledztwo dotyczy działalności zorganizowanych grup przestępczych, które od 2020 roku przez 5 lat miały nielegalnie składować, usuwać, a także transportować odpady, również te niebezpieczne. Proceder obejmował m.in. Katowice, Mikołów i Piekary Śląskie, ale także i inne miejscowości w kraju. Według prokuratury 6 zatrzymanych osób było związanych z podmiotami, które w bazie danych odpadowych poświadczyły nieprawdę w sprawie transportu i przyjęcia odpadów. Miały one w rzeczywistości trafiać na nielegalne składowiska w Piekarach i Woli Jedlińskiej koło Radomska. 3 osoby zostały już tymczasowo aresztowane, wobec pozostałych zastosowano m.in. poręczenia majątkowe i dozór policji.
0: A w całym śledztwie zarzuty przedstawiono dotąd 66 osobom, z których 23 zostały aresztowane. Postępowanie obejmuje działalność 4 zorganizowanych grup przestępczych i kilkanaście nielegalnych składowisk odpadów na terenie całego kraju.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś przypada 180. rocznica objawień w La Salette. Płacząca Maryja ukazała się wtedy prostym wiejskim dzieciom. Urzekła je swoim pięknem i majestatem. Przekazała wezwanie do nawrócenia, modlitwy i poddania się Bogu. Odkąd to zjawienie zostało zatwierdzone przez Kościół, stało się darem całego ludu Bożego. Oto prosiła też Maryja, ogłoście to całemu mojemu ludowi. Przypomina Vatican News ksiądz Antoni Skałba, wikariusz generalny Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Unikniemy na drodze do finału potęg, ale znów możemy trafić na Bułgarię. Na siatkarskich Mistrzostwach Europy zakończyła się faza grupowa, zostało 16 najlepszych drużyn, które dziś zaczynają fazę pucharową. Michał Waszkiewicz.
4: Jedyną drużyną, która przeszła przez fazę grupową suchą stopą, zostali Włosi. Wczoraj wygrali ze Słowenią 3-2 i z kompletem zwycięstwa wygrali grupę A. Teraz czeka ich łatwy mecz z Danią, a na ich drodze do finału mogą stanąć Francuzi. My tych potęg unikniemy. Zagramy z Łotwą, a w ćwierćfinale czeka nas starcie ze zwycięzcą meczu między Bułgarią i Niemcami. A Bułgarzy to jedyna ekipa, z którą na tym turnieju przegraliśmy, mówi rozgrywający Jan Firlej.
5: Takiego meczu nam było potrzeba, wiemy nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy, a my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
4: Jeśli Polacy pokonają Łotwę i przebrną ćwierćfinał, to o awans do finału mogą zagrać ze Słowenią, Serbią, Belgią lub Czechami. Z każdym z tych rywali będziemy faworytami.
0: Początek dzisiejszego meczu biało-czerwonych z Łotwą o 15:00.
6: Minut po godzinie 12, sobota, 19 dzień września. Z przyjemnością informuję, że już mamy 20 stopni, mnóstwo słońca, wiatr do 17 km na godzinę, a temperatura jeszcze tylko wzrośnie do 23 stopni. Niestety, gdzieś koło godziny 16, raczej przewaga chmur niż słońca. No ale póki co możemy cieszyć się dużą ilością słońca. Dziś warto o tym pamiętać, bo niestety niedziela szykuje nam się pochmurnie i deszczowo. Jutro tylko 21 stopni i przelotne opady deszczu. No cieszą się grzybiarze. Chyba głównie. Ladybug, już teraz Sunshine Reggae. Zaczynamy od bardzo słonecznej pogody i bardzo słonecznego utworu.

Jak ja lubię tego gościa, John Batiste. Dobra muzyka i przy okazji z takim wielkim uśmiechem to się też daje odczuć. 29 minut po godzinie 12. Gdzie tu na spacerek sobie dzisiaj skoczyć? A jeśli lubicie przedmioty z duszą, to pod Iglicem zapraszamy serdecznie, bo tam cały czas giełda staroci na was czeka, czyli taka nietuzinkowa i biżuteria i ciekawe rzeczy z różnych, że tak powiem, mydło i powidło, jak to się zwykło mówić. To jest też fajny moment, słuchajcie, za 3 miesiące są święta. Ja zawsze przy takich okazjach, jak nie wiem, jak namówić moją żonę, żeby pójść, to mówię, słuchaj, a może coś znajdziemy już na prezent dla kogoś? A może wieszak, który chcieliśmy kupić, znajdziemy? No to nigdy nie wiadomo, tam się może znaleźć i coś, czego kompletnie nie potrzebujecie, albo coś, co do was przemówi. Ostatnio do nas też właśnie przemówiła taka szafka, to musieliśmy pojechać specjalnie drugi raz, żeby tą szafeczkę sobie zabrać, bo po prostu pasowała idealnie. Idźcie, sprawdźcie i znajdźcie coś, co do was przemówi, na pewno wam się to przyda i trochę uśmiechu wam da. To jedna z propozycji na to, jak spędzić dzisiejszy dzień, a cała reszta oczywiście dziś też w programie Kaiser Chief i Ruby, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby.

Teraz Ramazzotti, 13 minut przed godziną 13. Rzadko się zdarza, żeby w radiu ktoś mówił, a idźcie sobie, obejrzyjcie coś w telewizji. No ale my, bez przesady, lalka się pojawiła wczoraj. Pierwszy odcinek obejrzałem sobie i naprawdę muszę wam powiedzieć, że jak zwykle

0: Człowiek jest zniechęcony do lektur, tak w tym momencie powiedziałem sobie, całkiem dobre to filmy i to kino, naprawdę niezłe. Więc jak ktoś ma ochotę, to lalkę ja szczerze polecam. Podobno ta, która pojawi się za tydzień bodajże w kinach, również ma zrobić na nas wrażenie, ale chyba wydaje mi się, że do tego czasu lepiej sobie obejrzeć chyba sześć odcinków tego serialu, a później obejrzeć tą drugą lalkę i zdecydować, która lepsza.
1: Radio Lecina.
2: Milicz.
3: Milis.
2: 78 i 5 FM.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Rosja atakuje Ukrainę, Polska prewencyjnie poderwała myśliwce. Zabójstwo kapłana w Meksyku. Na koniec zapowiedź dzisiejszych meczów Ekstraklasy. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Polska poderwała dziś o poranku myśliwce w związku z rosyjskim bombardowaniem na Ukrainie. Jak informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, była to akcja prewencyjna. Komunikaty wojska śledzi Szymon Kępka.
2: Rosja używa przeciwko Ukrainie m.in. odrzutowych, bezzałogowych statków powietrznych. To są bezzałogowce poruszające się szybciej niż zwykłe drony. Dowództwo Operacyjne uruchomiło niezbędne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej i systemy radiolokacyjnego rozpoznania osiągnęły stan gotowości, tak wynika z komunikatu wojska. Ta gotowość oznacza, że wojsko jest przygotowane do natychmiastowego działania w przypadku pojawienia się zagrożenia, czyli na przykład naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny. Nie ma na razie informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej.
1: A dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w strażnicach i remisach odbywają się treningi reagowania na sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Straż Leśna tymczasem rozpoczęła akcję Jesień 26. Leśnicy, żeby zapobiec niszczeniu lasów i kradzieżom drzew, zwiększą patrolę, mówi nam rzecznik Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
3: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej. Ta akcja nie jest wymierzona w osoby, które po prostu chcą skorzystać z lasu. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, żeby każdy mógł czuć się w lesie bezpiecznie.
1: Akcja potrwa do 18 października. Zabójstwo kapłana w Meksyku. Ksiądz Roman de la Cruz Hernandez, 48-letni proboszcz parafii Santa Cruz, został zastrzelony w stanie Hidalgo w środkowym Meksyku. W pobliżu miejsca zdarzenia znaleziono samochód typu pick-up oraz karton z treścią, która może mieć charakter zastraszający. Władze nie ujawniły jednak jego zawartości ani nie podały dotąd możliwego motywu zabójstwa. Śmierć kapłana wywołała poruszenie w kościele meksykańskim. Konferencja Episkopatu Meksyku zaapelowała do władz o przeprowadzenie szczegółowego śledztwa, wyjaśnienie okoliczności zbrodni i zapewnienie sprawiedliwości.
4: Wiadomości ze świata sportu.
1: Dziś w Katowicach GKS podejmie Krakowie. Po dwóch wyjazdowych porażkach z rzędu z Piastem i Zagłębiem dla piłkarzy Gieksy powrót na własny stadion to okazja, aby wrócić na zwycięskie tory.
5: Bardzo się cieszymy, że wracamy na Bukową i że zagramy u siebie, bo rzeczywiście te ostatnie spotkania w większości grane na wyjazdach i to już nie jest samego racji samego meczu mistrzowskiego, ale jednak codzienna praca tutaj i bycie na miejscu daje większy komfort. Tak było troszkę takiego małego zamieszania, aczkolwiek tak i tak cieszymy się, że mogliśmy przez okres trwania mistrzostw tutaj na miejscu być i mieć szatnię. Wiadomo, że musieliśmy trenować poza stadionem i to cieszy, bo tutaj czujemy się na pewno bardzo dobrze, ale to absolutnie nie daje nam jakby pewności do tego, że wygramy.
1: Pierwszy gwizdek sędziego na Nowej Bukowej o 17.30. Dziś także zagra lider tabeli Górnik Zabrze na wyjeździe z przedostatnim Motorem Lublin. Początek spotkania o 20.15, a w innym spotkaniu wcześniej będący w kryzysie Raków Częstochowa poszuka punktów w Kielcach w starciu z Koroną. Tutaj pierwsze kopnięcie piłki o 14.45.
6: Cztery minuty po godzinie 13, sobota, 19 dzień września, jeszcze sporo słońca i termometry pokazują już maksimum, czyli 23 stopnie więcej dziś nie będzie, korzystajmy z tego, co mamy. 18 km na godzinę z taką prędkością wieje zwykle wiatr, w porywach może osiągać do 33 km na godzinę. Niestety koło godziny 15-16 na niebie dominować zaczną chmury, a później już tylko będą chmurki, dziś nie będzie za to padać i jutro to zupełnie na para kaloszy, 21 stopni maksymalnie w niedzielę, dużo chmur i przelotne opady deszczu będą praktycznie przez cały dzień nam towarzyszyć. Od poniedziałku spodziewajmy się ochłodzenia. Przyszły tydzień to temperatury w okolicach 17-16 stopni, a nad ranem 5-6.

18 minut po godzinie 13. Teraz w Radiu Rodzina o strzelaniu, które dziś od rana się zaczyna. I to poważna sprawa, słuchajcie, bo dziś będą odstrzeliwać takie biegające po mieście dziki, między innymi po mieście oczywiście. Koło łowieckie organizuje między innymi na terenie Psiego Pola, Kowal, Wojnowa, Strachocina, Sołtysowic, Widawy, Wielkiej Wyspy i Pawłowic. Właśnie planowany odstrzał na terenie miasta, więc żeby nie było. Tu już parę razy sytuacja była, jak to myśliwi i to traktor pomylili z dzikiem i to kogoś na rowerze, więc uważajcie na siebie, bo może się to skończyć niebezpiecznie. Zresztą ekolodzy sprzeciwiają się tego typu odłowom na terenie miasta, gdyż uważają, że może być to zdecydowanie bardziej niebezpieczne niż w lesie. Tak czy siak jest to na dziś zapowiedziane, więc mieszkańcy tychże okolic, albo jeżeli gdzieś tam się zamierzacie wybrać, przypomnę, Psie Pole, Kowale, Wojnów, Strachocin, Sołtysowice, Widawa, Wielka Wyspa, Pawłowice, możecie napotkać właśnie na uciekające dziki przed myśliwymi. Na samych myśliwych też oczywiście.

30, prawie 7 minut po godzinie 13. Moda. Moda jest od tego też, żeby czasami zaskakiwać, prowokować. Od wielu, wielu lat panie chcą założyć coś takiego, czego nie ma nikt inny, albo co będzie przełomowe, awangardowe i nowoczesne. No ale wydaje się, że już wszystko zostało wymyślone, a tymczasem wciąż możemy być zaskoczeni przynajmniej. Ja tego jeszcze w swoim życiu nigdy nie widziałem. Otóż zobaczyłem w tej chwili... Przepraszam bardzo, ale coś przedziwnego. Jest przede mną pani, to jest jakiś tam pokaz mody, jakaś tam sukienka, ale to nie sukienka, tutaj gra główne skrzypce. Otóż chodzi o buty, a w zasadzie można powiedzieć pół buty, tylko nie w takiej wersji półbutowej, w jakiej my rozumiemy pół buty. No dobrze, już wam powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że pani ma na sobie tylko sam obcas, ma gołą nagą stopę po prostu i tylko takim sznureczkiem doczepiony obcas do pięty i to jest takie coś po prostu teraz. Także, drodzy panowie, jak zobaczycie na ulicy taką kobietę, która na bosaka zasuwa tylko z jakimś na sznureczku doczepionym kawałkiem obcasa, to nie ratujcie jej, to tak ma być po prostu, to tak ma być, taka moda teraz będzie. Być może to jest przebój przyszłego lata, bo teraz już troszkę za zimno na takie półbuty.

0: Kilka prostych prawd od Reni Jusis, teraz też kilka prostych prawd. Miało być wesele i to na 160 osób, 34-latek planował je, choć był poszukiwany, ale ukrywał się skutecznie w Holandii. Do Polski wrócił, słuchajcie, na własny ślub dzień czy dwa dni przed uroczystością i został złapany przez łowców głów. Jeszcze tam próbował pieszo uciekać, ale bezskutecznie trafił do więzienia, gdzie spędzi najbliższe 3 lata. Wesele zostało odwołane. Mnie się coś wydaje, że los mu chce coś podpowiedzieć, że los daje mu drugą szansę, żeby jednak się w to małżeństwo nie pakował.
1: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku. Brother Bella's in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind.

0: Sprawcy paraliżu na kolei na razie na 3 miesiące trafią za kratki. Polska para prezydencka jest już w Nowym Jorku. Film Ojczyzna polskim kandydatem do Oscara. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Podejrzani o uszkodzenie infrastruktury kolejowej aresztowani na 3 miesiące to 2 mężczyzn, którzy w środę w Katowicach uszkodzili i ukradli elementy infrastruktury kolejowej. Ich działania doprowadziły do awarii urządzeń sterowania ruchem, wiele pociągów było odwołanych, inne miały ogromne opóźnienia, to był całodobowy paraliż na kolei. Podejrzani w wieku 50 i 55 lat usłyszeli zarzuty uszkodzenia kabli i kradzieży elementów infrastruktury. Mogą trafić do więzienia na okres od 6 miesięcy do 8 lat. Przyznali się do winy. Na razie czeka ich tymczasowy areszt na 3 miesiące.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polski prezydent jest już w Nowym Jorku. Wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych potrwa do środy. W tym czasie weźmie on udział w 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O szczegółach Grzegorz Kozioł.
2: Prezydencki samolot wylądował na lotnisku Kennedy'ego tuż przed północą czasu nowojorskiego, czyli chwilę przed 6 rano czasu polskiego. Para prezydencka złoży dziś wieniec pod drzewem przetrwania, czyli pod gruszą Kaleriego, która przetrwała zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku na World Trade Center. W programie kilkudniowej wizyty są także spotkania ze światowymi przywódcami oraz z Polonią, natomiast w środę prezydent Nawrocki wystąpi podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ma być pierwszym mówcą w sesji popołudniowej.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Grzybiarze i amatorzy leśnych spacerów mogą w najbliższym czasie często spotykać patrole Straży Leśnej, Policji i innych służb. Poruszyła ogólnopolska akcja Jesień 2026, która ma na celu skuteczniejszą ochronę lasów przed tymi, którzy je niszczą, mówi Łukasz Plonus z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
3: Cała akcja jest akcją prewencyjną, skierowaną głównie na szkodnictwo leśne, czyli jeżeli ktoś łamie przepisy w lesie, to my oczywiście będziemy go poszukiwać.
0: Chodzi przede wszystkim o tych, którzy wjeżdżają tam, gdzie nie powinni. Akcja, która odbywa się w całej Polsce, zaplanowana jest na miesiąc. Decyzja była jednogłośna. Film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna będzie polskim kandydatem do Oscara. Powalczy w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Premierę miał w Cannes, gdzie zdobył nagrodę za reżyserię, mówi przewodniczący komisji wybierającej film Jan Naszewski.
4: Kilkakrotnie na komisji padło słowo, że to jest film wybitny w naszej ocenie. Taki spełniony formalnie. Też Paweł ma świetne wyczucie smaku. To, co nam się też podobało, że jest to film, który się wpisuje w ogóle w kulturę europejską. Nie jest tylko o jakiejś takiej sprawie bardzo hermetycznej polskiej.
0: A rozstrzygnięcia i Oscarowa noc już za pół roku, w połowie marca.
5: Reklama.
6: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
7: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl, zakładka kariera, / oferty pracy.
8: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad 100-letnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
11: Reklama.
12: Czas na prognozę pogody. 7 minut po godzinie 14. Jest cieplej niż przewidywali synoptycy. 24 stopnie mamy na termometrach. Oby jeszcze troszkę się pomylili, prawda? 19 km na godzinę to prędkość wiatru. Niestety złe wiadomości. Po 16 słońce raczej zniknie. Pojawią się chmury, ale nie powinno dziś padać. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni. Jutro 21, ale jutro już słońca nie zobaczymy, więc tym bardziej dziś się nim cieszmy. To jest ten salon.

Ech, potrafił robić muzykę. Prince, 15 minut po godzinie 14. Teraz zapraszam na audycję z naszego zaprzyjaźnionego radia, Salon Dziennikarski. Dziennikarze z różnych środowisk będą omawiali sytuację bieżącą, geopolityczną, światową, ale również i lokalną. Przed Państwem teraz już Salon Dziennikarski w Radiu Rodzina. Zapraszam.

0: To jest, proszę państwa, no, nowa rzeczywistość, tak to trzeba nazwać. Powoli się przyzwyczajamy do rosnącej skali zagrożeń, wypowiedzi polityków, premiera, ale nie tylko. Także innych przywódców światowych pokazują, że wchodzimy w bardzo niebezpieczny moment w naszych dziejach. I o tym także będzie w salonie dziennikarskim. Witam państwa serdecznie. Audycję przygotowujemy wspólnie z Radiem Warszawa 106.2 na Mazowszu. W tym wydaniu naszej audycji to już proszę o prezentację gości. Marzena Nykiel, witam cię Marzeno serdecznie, Tygodnik Sieci, Dariusz Matuszak, Telewizja w Polsce 24, Andrzej Rafał Potocki, portal witam w polityce.pl.
1: Witam serdecznie.
0: A na łączach Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry Piotrze, cieszymy się, że z nami jesteś. No i rozpocznijmy proszę państwa od wypowiedzi premiera Tuska, który podnosi temperaturę wyraźnie. Powołuje się też na różnego rodzaju dokumenty, których chyba nie było. Ale najpierw wypowiedź szefa rządu.
2: Mówiąc krótko, istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek i że nie ma powodu, aby ktokolwiek myślał o jakiejś odpowiedzi ze strony NATO.
0: No i wygląda na to, że rzeczywiście coś się dzieje, bo i Macron zwołuje spotkanie przywódców partii i w innych krajach są alarmy. No z tego co wiemy, niewiele wiemy, bo nie wiemy co w tej informacji od szefa CIA było zawarte, ale wiemy, że o tym pisał m.in. Economist, tak jakby na Kremlu zapadła decyzja, że idą na eskalację i że będą różnego rodzaju prowokacje, uderzenia dronów, niby przypadkowe, o tym też mówił premier Tusk, niby celowe, takie na granicy wojny. I to wszystko ma rozchwiać tę koalicję, która broni Ukrainy. Marzeno, ile w tym gry politycznej, ile w tym realnego zagrożenia?
3: No, słowa najlepiej konfrontować z faktami i w tym zestawieniu działania Donalda Tuska no po prostu leżą. Znaczy, jeśli otrzymuje jakiś tajny raport tak paraliżujący, no to pierwszą rzeczą, jaką powinien zrobić, to zadbać o bezpieczeństwo kraju, najpierw informacyjne na poziomie prezydenta i rządu. Żadne z tych działań nie zostało podjęte. Po drugie, no wywoływanie paniki, wprawianie ludzi w histerię.
0: No ci ludzie, nie, ci mieszkańcy Lublina, tak, Rzeszowa tak żyją, no,
3: nie
0: że po prostu...
3: Nie buduje to poczucia bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie. Znaczy, należy najpierw zabezpieczyć państwo. Oprócz tego, że ci ludzie są wybudzani w nocy i dostają SMS-y, że mają się udać do schronu, znaczy udać się w bezpieczne miejsce, rozumiem z poradnika bezpieczeństwa, że do schronu,
0: co to znaczy, jak mieszkasz w bloku? Tak. No co to znaczy? No?
3: To oprócz tych SMS-ów nie dzieje się nic. Gdzie jest jakieś formowanie policji, służb miejskich, jakichś instytucji, które by instruowały tych ludzi, co mają robić. Nie widać żadnych ruchów po stronie no, takiej formalnej, nawet
0: też,
3: na poziomie samorządowym.
0: Mnie najbardziej uderza.
3: Czyli jest to jakby lipa, tak?
0: No lipa, to zagrożenie.
1: Lipa.
0: Ale czy to, słuchajcie, ja też postawię takie pytanie. No jeżeli jest taki poziom zagrożenia, jak opisuje premier Donald Tusk, ale to nie tylko premier Donald Tusk, bo w Tygodniku Sieci w poniedziałek ważny artykuł Marka Budzisza i profesora Przemysława Żurawskiego, którzy stwierdzają, że to naprawdę jest krytyczny moment naszego bezpieczeństwa. To nie są eksperci, którym można zarzucić grę w orkiestrze rządowej.
3: Dlatego oczekuję od rządu odpowiedzialnych działań, a ich nie ma. Jest tylko rozpętanie
0: historii,
3: które osłabia bezpieczeństwo państwa.
0: Jak można mówić o zagrożeniu, a z drugiej strony eskalować wojnę domową, polityczną domową? To jest dla mnie jakaś zbrodnia.
4: Amerykanie mówią, to, że jesteś paranoikiem, to jeszcze nie znaczy, że nikt cię nie śledzi. Porozmawiajmy o paranoikach. Być może nas śledzą, czyli rzeczywiście jest zagrożenie realne. Natomiast to, co się dzieje, to jest cyrk, to jest ściema, to jest teatr, to jest wszystko na potrzeby polityczne. Otóż te wszystkie alarmy. Proszę państwa, ewakuowano szkoły, nie ewakuowano żadnych urzędów. Żadna policja nie została postawiona w stan pogotowia. Żadna straż pożarna nie została postawiona w stan alarmowy. Żadne ośrodki zdrowia, szpitale i tak dalej, nic nie... W ogóle wszyscy sobie żyli tak, jakby był dzień normalny. Wyprowadzają gdzieś tam dzieci, to znaczy co? Bo będą strzelać strzelać, to jak mają strzelać, i to potrzebni są strażacy, żeby odgruzowywać. Nie, wszyscy jedzą zupę albo śpią, albo coś, i się nagle tylko takie punktowe gdzieś coś odbywa. Nawet urzędów miejskich nie ewakuowano, czyli urzędnicy, którzy mieli wiedzę w Lublinie, ewakuację jakąś tam sobie zrobili. A w szpitalach wiecie, co zrobili? No tam w Lublinie od okien odsunęli pacjentów na łóżkach i nic, kompletnie nic się nie wydarzyło. Wiemy, że Donald Tusk sobie, jakby to powiedzieć, wyśnił, mu się zdawało, zmyślił to, że dostał jakiś raport od szefa CIA.
0: No właśnie, poproszę CIA. Ten wypowiedź. Andrzej Rafał Potocki, bardzo proszę, później ten raport.
1: W trzech słowach. Po pierwsze, Putin widzi, że wojnę w Ukrainie, na Ukrainie przegrywa, i bowiem nie osiągnął zamierzonych celów, nie zdobył Kijowa, zdobył jakiś fragment Donbasu, i od kilku lat armia moskiewska drepcze w miejscu. W związku z tym, co Putin robi? Putin zastrasza Europę, ponieważ doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że społeczeństwo europejskie są społecznościami, no można powiedzieć, miękkimi i dają się łatwo zastraszyć. Podobnie zresztą rządy, które mają dosyć stosunkowo małą sprawczość, bardziej administrują niż rządzą, w związku z tym jest to miękki cel, można w niego uderzać. I podobnie stosuje tutaj do naszego państwa Putin tę samą taktykę, w związku z tym jest dużo gadania, dużo straszenia, a kończy się to na wlocie jednego drona, dwóch dronów, bądź też na jakimś takim minimalnym poziomie wojny hybrydowej. Ja nie twierdzę, że niebezpieczeństwo ostatecznie zanikło, ale jak na razie moim zdaniem do generalnego uderzenia wojny pełnoskalowej z Rosją to daleka droga, a jeżeli nad czym się musimy liczyć, to prowokacje.
0: Mówi, że jest...
1: I robienie, nie, on robi histerię, on ulega naciskowi Putina, dwa zające za jednym strzałem, a przy okazji chce osiągnąć efekt flagi, zastraszyć Polaków tymi głupotami, tym wygadywaniem, robieniem histerii.
0: Nawet taka scenka, że generałowie wchodzą, dostają informacje, podchodzą do Tomczyka. Było dużo głosów, że to ustawka była po prostu.
1: No bo to była ustawka najprawdopodobniej. To są wszystko ustawki, co oni robią. Zbudzanie histerii, niepotrzebne denerwowanie narodu, zamiast naród uspokajać. Owszem, tego typu alarmy, też takie można powiedzieć, to jest palenie na starcie wagi tego alarmu. Powiem, nikt do schronów nie schodzi, nikt tych syren nie słucha. W związku z tym powstaje pytanie, po co to w ogóle jest, i to tylko osłabia, bo w razie czego nosił wilk razy kilka, potem ponieśli wilka. Taki będzie tego efekt. Na dzień dzisiejszy to jest po prostu jedna wielka histeria, tylko i wyłącznie po to, żeby osiągać własne cele polityczne.
3: Tak, a wśród tych celów politycznych być może jest też taki, żeby napędzić histerię tak daleko i uznać sytuację za zagrożenie tak wysokiego stopnia, żeby na przykład doprowadzić do wprowadzenia stanu wyjątkowego, co z kolei będzie potem
1: bez prezydenta niemożliwy.
3: Tak, to prawda, ale wystarczy.
0: Ale mogą dać im rok przesunięcia wyborów. Tak, to jest możliwe. Tak. To jest Piotr Semka. Piotrze, no, jeżeli sytuacja jest tak poważna, to może czas na rząd jedności narodowej. Czas na to, żeby premier Tusk... Przepraszam was, proszę o ciszę. Żeby premier Tusk powiedział do liderów partii opozycyjnych, słuchajcie, no to jest moment krytyczny. Grozi nam eskalacja wojny z próbą wciągnięcia Polski. No bądźmy razem przy tym sterze, żeby, bo jedność narodowa w momencie...
5: No dobra, no ale jak tworzyć rząd narodowy, jak następnego dnia u polityka opozycji może o 6 rano pojawić się policja i stwierdzić, że chce tego laptopa.
0: Musi towarzyszyć również...
5: Nie da się pogodzić kraju w ostrej wojny domowej, który wyskakuje błazen udający premiera i mówi, wiem, że na mnie nakrzyczycie, ale nie mam wyboru, będę musiał we wrześniu wejść siłowo do Trybunału, bo tam nagle zmieniać ton i mówić, kochani, wszyscy razem musimy siąść do rządu zgody narodowej. No tak się nie da. I co więcej, bardzo wiele osób już nauczyło się uznawać taki związek logiki, że jeżeli jest ta wojna domowa, to znaczy, że premier nie traktuje serio zagrożenia. No bo gdyby traktował zagrożenia, to by zatrzymał chociażby na przykład taką operację w Akademii Wychowania w Wymiaru Sprawiedliwości.
0: No albo nie byłoby wypowiedzi, prawda, pana Żurka, pana Berka, pana Kierwińskiego, które ciągle krążą wokół tego, że wejdziemy do Trybunału.
1: Siłowych rozwiązań.
0: Siłowo.
5: Nie, przepraszam, no nie, to przybiera już aspekty groteskowe. No, pan prezydent mówi w czasie rocznicy wrześniowych walk o sytuacji, że Polacy nawet tracąc terytorium walczyli, a następnego dnia wyskakuje minister Żurek, który nie ma nic ważniejszego, aby wysnuwać tezę, że prezydent chce oddawać pół kraju i mówi to reprezentant człowieka, który w ramach paktu takiego planu wojennego chciał oddać pół Polski. Więc wszystko to pokazuje tragizm polskiej sytuacji. Znaczy, że realnemu zagrożeniu rosyjskiemu towarzyszy wojenka, no tak jakby to była, no nie wiem, no jakby to był fragment komedii Zemsta Fredry, no, że jest zagrożenie.
0: Ale też jeszcze, Piotrze, przepraszam, że przerywam. Zaraz do ciebie wrócimy, bo zobaczcie, to też jest poziom manipulacji faktami, który podważa zaufanie do władz, do państwa. 10 września Bratysława premier tonem takim poważnym mówi o raporcie szefa CIA, który właśnie dostał, i że ten raport jest precyzyjny. Posłuchajmy.
6: Otrzymałem w ostatnich godzinach dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. I tak jak ja już na ten temat mówiłem i ostrzegałem od wielu miesięcy, należy spodziewać się różnych scenariuszy. I Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze.
0: No i miał być raport, a raportu okazało się nie ma. Oto wypowiedź ministra Marcina Przydacza z kancelarii prezydenta.
7: Nie było żadnego tajnego raportu CIA na biurku. Wymyślone kłamstwo, żeby zelektryzować opinię publiczną i przyszpanować. Paski naiwnych mediów grzały 2 dni. Nikt nie sprawdził, nikt nie zweryfikował. Kto mu uwierzy, gdy rzeczywiście coś się będzie miało wydarzyć?
0: Czy nie było raportu? Było spotkanie, było, no ale...
8: Ja się pochwalę, no. Zgodnie z taką moją zasadą, zawsze w programie powinien być chociaż jedna osoba, która ma rację. Ja parę dni temu już mówiłem, że nie ma żadnego raportu. Nie ma żadnego raportu.
0: Bo CIA nie daje takich raportów, no.
8: Nawet nie o to chodzi, tylko byłby jakikolwiek odzew. To znaczy, premier nie mógłby być jedyną osobą, która wie, że coś takiego istnieje. Nie.
0: Kosiniak, minister, no, Kosiniak, szef obrony, mówi, że nie widział raportu.
8: On mówi, że bezpośrednio dostał, czyli jeszcze sugeruje, że spotkał się z Radcliffe'em, szefem CIA. No, wiemy coś na ten temat, nic nie wiemy. I dlatego też w tym pierwszym części mówiłem, że to wszystkie te, niezależnie od zagrożeń, jakie są i które są rzeczywiste, to cała ta, to był teatr z tym. Tak uznaję, teatr z tymi alarmami, to był cyrk, ściema, lipa. Nikt nie został przygotowany, nikt. Po prostu dzieciaki wyprowadzono, bo dzieci budzą emocje, bo dzieci kochamy i najlepiej i one się nadają do propagandowych...
0: No mi tutaj na przykład bardzo tak brzydko pachnie zachowanie Macrona, no bo we Francji w przyszłym roku wybory prezydenckie, wszystkie sondaże wskazują, że wygra pani Le Pen z każdym, więc jakby te władze poszukują jakiejś dźwigni, ale prawda? Tak, ale z drugiej strony to zagrożenie jest realne. Oni nas po prostu poważnie nie traktują. W sytuacji zagrożenia wojennego musi być zaufanie, nie może być chucpy, nie może być PR-u. To jest kluczowe.
3: A tymczasem im bardziej straszą, przejdźmy na sytuację polską, im bardziej Donald Tusk straszy zagrożeniem zewnętrznym, tym bardziej zaostrza wojnę wewnętrzną, tym bardziej glanuje wręcz opozycję, a jeszcze bardziej poniewiera prezydentem, i to już w tak absurdalny sposób, jak choćby to ostatnie przyczepienie się do wyjętego z kontekstu fragmentu jego wspaniałego, pięknego, płomiennego, głębokiego,
0: znaczy, tam
3: historycznego
0: tam, powiedzmy uczciwie, był błąd po stronie kancelarii, ponieważ podano w tym twicie... No wersję taką przesadnie skróconą, tak, która dała podstawy do manipulacji.
3: Rzucili się na prezydenta, nie sprawdzając, czy mają do czynienia, i to w tak idiotyczny sposób.
0: Bo nagranie jest czyściutkie, nie ma się do czego czepnąć. Powiedział, były zabory, była druga wojna, a myśmy trwali. No.
3: Znaczy, że choćby Polska straciła terytorium, to nigdy nie straci duszy. To jest clue też dzisiejszej sytuacji. My musimy się jednoczyć, musimy być świadomi zagrożeń, ale musimy mieć zaufanie do władzy. Tymczasem Donald Tusk rozbraja polską armię, podejmuje decyzje uderzające bezpośrednio w bezpieczeństwo i siłę gospodarczą kraju, ale i w morale narodu, i w mentalność. Przecież no,
0: rozbrajać
3: my jesteśmy totalnie
0: to może nie rozbraja tyle, że ślimaczy zbrojenia.
3: Nie, ale oddaje na przykład Ukrainie bez konsultacji
1: uzbrojenie.
0: No, tam pociski do patriotów. Andrzeju, króciutko i potem jeszcze Piotr Semka i zmieniamy temat.
1: Jeśli chodzi o raport CIA, to moim zdaniem to jest czysta ściema, nawet trochę widać po twarzy Tuska, ja już się trochę orientuję, jak obserwuję, kiedy umrze, a kiedy mówi prawdę. No niestety o własnym premierze muszę się w ten sposób wypowiadać, żeby patrzeć, kiedy kłamie, kiedy nie kłamie. A tutaj widać po twarzy wyraźnie, że coś
0: nawet
1: jest nie tak.
0: Nawet zepsuty zegar raz na dobę wskazuje właściwą godzinę.
1: Tak jest.
0: Dwa razy na dobę. Jeśli jest tarczowy.
1: I z raportem sprawa jest najprawdopodobniej następująca. Pojechał Siemoniak do John Lee Ratcliffe'a, szefa CIA, temu coś powiedział, a Tusk to przerobił na raport, którego rzeczywistości nie ma, bo gdyby był, to by chociaż pokazał stronę, nie musiał ujawniać całego, ale nawet tego nie był w stanie pokazać, bo po prostu tego
0: on
1: nie
0: chciał
1: ma.
0: Chciał powiedzieć, że jest osobą najwyższego zaufania Amerykanów.
1: Cytuję, mówimy o jakimś zaufaniu do władzy. Z jednej strony cytuję raport, a z drugiej strony kombinuję nad tym, jak wjechać i ustanowić sędzią Berka, który nie ma kompetencji do tego, żeby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym dzieli naród. I w tej sytuacji cały, bo sobie doskonale zdaje sprawę Tusk z tego, co ja przed chwilą powiedziałem w poprzedniej wypowiedzi, że Ruski tylko i wyłącznie straszy i do czego jest zdolny, owszem, do jakiejś małej wojny hybrydowej. Tylko, że Putin straszy Zachód. Natomiast tutaj ten strach Tusk przekuwa na atak na opozycję. Czy w takiej sytuacji można mówić o jakimkolwiek zjednoczeniu? Dopóki ten rząd, ta zgraja, przepraszam za wyrażenie, ale inaczej ich nazwać nie mogę, bowiem co chwila łamią prawo, będzie rządzić, dopóty nie będzie żadnego zjednoczenia
0: narodowego.
1: Pytanie
0: do Piotra Semki. Piotrze, czy ta sprawa z raportem CIA na tobie zrobiła jakieś wrażenie, że jednak no, sprawa fundamentalna, wychodzi premier, mówi, ja dostałem raport precyzyjny, szczegółowy, czytałem i wam teraz go streszczam, a raportu nie ma. No były jakieś rozmowy, jakieś informacje, ale ten raport, no chyba, że chodziło o takie zaraportowanie w potocznym sensie, nie wiem, no.
5: W czasie pobytu w USA zapamiętałem bardzo dobrze te słowa takiego mojego amerykańskiego przyjaciela, który mówił, widzisz, no w naszej kulturze, dlaczego Ameryka jest wielka? Powiedział, że jednym z elementów tej kultury było to, że ta kultura właśnie protestancka bardzo ostro osądzała jakiekolwiek kłamstwo.
0: Tak, to do dziś jest zresztą.
5: My dobrze zrozumieliśmy, że kłamstwo tolerowane na każdym szczeblu jest jak wirus, który rozwala cały organizm każdej społeczności. I dlatego na przykład prezydent Clinton stracił cały swój prestiż nie dlatego, że miał romans z sekretarką, a dlatego, że kłamał w jej sprawie. I w tym momencie bardzo wielu amerykańskich polityków mówiło tak, jeżeli on kłamie w sprawie sekretarki, to może kłamać w sprawie bezpieczeństwa państwa. I tutaj to samo. Mamy Donalda Tuska, który z kłamania uczynił coś w rodzaju sztuki. I potem ten sam człowiek, tą samą miną, z którą, z tą nadąsaną i taką zatroskaną miną mówi o rzekomych zbrodniach tajemniczego pana X z trybuny sejmowej, każe nam, abyśmy mu wierzyli w sprawie bezpieczeństwa narodowego. Tego się nie da połączyć. Dlatego w szkołach uczymy się tej bajki o pasterzu, który krzyczał dla żartu, że biegną wilki, a potem po paru takich numerach nikt nie wierzył w jego krzyki, a wilki naprawdę napadły.
0: To bardzo celne. No dodajmy też, że prezydent, premier Tusk obiecywał paliwo po 5,19, a paliwo będzie po 9,51.
5: No, kolejnego obietnice wyborcze, bo one zawsze w polityce bywają. Ale jeżeli ktoś ciągle
0: to nie była obietnica.
5: Kłamie, to naprawdę nie sposób brać serio tego, co mówi.
0: Ale będzie może 5,19 za pół litra paliwa, proszę państwa. Agencja Moody's obniżyła rating Polski z A2 na A3. To też jest taka ważna informacja. Eksperci, z którymi rozmawiałem, mówią o tym, że część tego gigantycznego deficytu jest usprawiedliwiona zbrojeniami, ale znaczna część to jest taka bierność rządu, niechlujność, brak działania. Ale idziemy dalej, bo w Sejmie mamy...
4: Ja tylko wyrzucę, że parę dni temu Europejski Bank Centralny podniósł stopy. Od czerwca to już jest drugi raz, więc ten nasz dług SAFE skoczył. Generalnie obsługa długu w tym roku tylko z powodu tych dwóch decyzji wzrośnie o 2 miliardy złotych.
0: Słuchajcie, mamy wicemarszałka Sejmu. Wicemarszałkiem Sejmu został Marcin Horała z Rozwoju Plus. No to jest taka sytuacja, która chyba wyznacza ważny moment w dziejach polskiej prawicy. Najpierw moment głosowania.
9: W głosowaniu wziął udział 428 osób, większość bezwzględna 215, Horała Marcin 254, Ociepa Marcin 167. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał posła Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu.
0: I wypowiedź samego wybranego wicemarszałka Marcina Horały.
10: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji, w tym i Prawu i Sprawiedliwości. Chyba dzisiaj są jakiś wybuch chwilowej emocji, ale staram się do tego podchodzić ze zrozumieniem. Emocje opadną i będziemy mogli razem pracować.
0: No nie wiem, czy emocje opadną. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wypowiedzi w mediach społecznościowych.
11: Długo się zastanawiałem, dlaczego Mateusz Morawiecki rozbił PiS. Dziś już wiemy, że oprócz osobistych ambicji, celem było rozpoczęcie rozmów z Tuskiem. I są już tego pierwsze owoce. Wicemarszałek dla Rozwoju Plus, wbrew wszelkim regułom parlamentarnym. To przykre, ale ta sytuacja wiele wyjaśnia wyborcom. Konfederacja dopuszcza koalicję z Tuskiem, a Mateusz Morawiecki już się z nim układa. Więc czas na powrót do Prawa i Sprawiedliwości, jedynej siły, która może powstrzymać Tuska.
0: No, proszę państwa, to jest tak, że to zdecydowała o tym, że to nie pan Ociepa, nie poseł Ociepa z PiSu, tylko poseł Horała zostanie wicemarszałkiem, zdecydowała no, większość rządowa. Większość rządowa. I to jest wbrew logice parlamentarnej, bo największy klub powinien mieć, opozycyjny, powinien mieć wicemarszałka. A czy to jest jakiś ważny moment, waszym zdaniem?
1: To pokazuje pewną cechę charakteru.
0: Czy to jest sygnał, że Rozwój Plus się porozumiał z koalicją rządową?
1: Nie, jeszcze nie, ale może i w tym kierunku na końcu. Tu chodzi o postawę premiera Morawieckiego jako szefa tego stowarzyszenia Rozwój Plus. Morawiecki zawsze miał taką tendencję do szukania nowych dróg. Mieliśmy te przykłady podczas jego rządów, jak na przykład tuż przed wyborami wprowadził tę składkę zdrowotną, która de facto odbiła się fatalnie na wyniku wyborczym, bowiem dużo ludzi zaczęło głosować na Hołownię i to umożliwiło tę koalicję. I to jest taki polityk, który nie zdaje sobie z tego sprawy, tak mi się wydaje, że w pewnych elementach politycznych progres nie jest wskazany. I tutaj te z powodu niskich notowań jego ugrupowania, tego nowego, wchodzi w koalicję prawdopodobnie po to, znaczy nie tyle w koalicję, przepraszam, ile zgadza się na wybór marszałka, wicemarszałka, właśnie dlatego, żeby sobie podbić notowania i może zjednać sobie jakąś część elektoratu, który nie jest ani po tej stronie, ani po tamtej.
0: Andrzej, ale czy to nie jest błąd polityczny? No bo wyszli wszyscy posłowie. posłowie PiS-u, ja dawno nie widziałem takiej akcji, żeby wszyscy zabrali głos. No widać,
1: nie, no, okay.
0: Czy to nie jest błąd, bo wystawili się na zarzut współpracy z ekipą Tuska.
1: Ja do tego zmierzam, że to jest kolejny błąd polityczny, bo to walnie w premiera Morawieckiego i w jego ugrupowanie. Bowiem elektorat opozycji, mam na myśli PiS bądź sympatycy PiS-u, czy jego w tej sytuacji, no widzi, że coś jest tutaj nie tak, bo on obiecywał, że nie będzie układał się z Platformą, z Koalicją Obywatelską, a tu już głosami Koalicji Obywatelskiej dochodzi do głosu. I to jest, można poczytywać to za jakiś rodzaj nielojalności w stosunku do wartości prawicy, bowiem to jest układanie się i wykorzystywanie rządu, który po prostu łamie prawo.
0: Ale to są dwie partie, które będą korzystały z okazji, bo część wyborców ma wrażenie
1: podobnie jak Konfederacja.
0: Ma wrażenie, że to jest jakaś takie, razem nadal. To jest osobno.
3: Jest to głęboko zasmucające, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że Rozwój Plus na jego kandydata nie tylko głosował ludzie Tuska, czy cała koalicja rządząca, ale Rozwój Plus głosował przeciwko kandydatowi PiS. Jakby to jest takie mocno uderzające. Znaczy rozłam w momencie, w którym Polska jest w totalnym kryzysie, w wielkiej likwidacji.
0: Już mówisz o odejściu, o samym rozejściu.
3: Ale to ma swoje konsekwencje w tym głosowaniu. Znaczy każdy rozłam, ten główny rozłam generuje kolejne. To, czego doświadczyliśmy wczoraj w Sejmie, pokazuje, że nie ma tam odpowiedzialności politycznej za skutki tych podziałów. Znaczy, wyborcy są kompletnie zdezorientowani. Idea fix Mateusza Morawieckiego o tym, że ta trzecia droga na prawicy ma sens, nie potwierdza
0: nie
3: się
0: ma ssania na centrum, ja uważam.
1: Nie ma.
0: Obecnie nie ma. To nie jest rok 2023. No i to jest jakby bój o tego samego wyborcę.
3: W sytuacji, w której są przeciwko sobie. No, woda na młyn dla Tuska, która usprawiedliwia i
0: Darek Matuszak, potem Piotr Semka.
4: Szczerze mówiąc, to trochę jestem zażenowany tą sytuacją. Nie rozumiem ani jednej, ani drugiej strony. Pójść do Czarzastego i kładać się z Czarzastym? No nie wiem, no to jest po prostu jak szatan, który mówi Chrystusowi, ukosz się przede mną, padnij, a ja ci wszystko dam. I poszli prosić na rok przed wyborami o stanowisko, które w ogóle jest jakby bez wielkiego znaczenia. I jedna i druga strona układać się chciała z człowiekiem, który robi interesy.
0: PiS nie chciał się układać. Ale to się należy
1: druga strona, to kto?
4: Poszli
1: koalicja czy PiS?
4: Rozmowy były rozmowy na temat tego, że będzie dodatkowy marszałek. 3 lata można było żyć bez wicemarszałka. Można było
0: Elżbieta Witek jeszcze, była zgłoszona. No.
4: Była zgłoszona, odrzucona. Z Hołownią się jeszcze można było układać. Można było jeszcze. Bo to jest trochę poza sporem politycznym. Znaczy,

0: Łami porządku.
1: Jak się pija, co Buda się należy tym wicemarszałek PiS-owi.
2: Znaczy, takie zachowania przynoszą konkretne konsekwencje. Tak. Mam na myśli to, że już według jednego sondażu reszta oscyluje rozwój plus około 5%, a w jednym sondażu nie wchodzi do parlamentu i to będzie spadać. I to się skończy tym, że będą w przyszłym roku uciekać ci posłowie z powrotem do PiS-u, a Morawiecki się nie dostanie do parlamentu i nie będzie z kim rozmawiać.
1: Ale jakby tutaj to paliwo ten rozwój plus dał. No oni tłumaczą, że dla nich nawet ten konflikt z PiS-em na tym tle to jest dobry, bo jakoś ich odróżnia i daje jakąś tam tożsamość. No nie wiem.
3: Ale jaka jest ta tożsamość? W żadnej ideowej sprawie nie stają wprost, nie stają murem.
1: To nieprawda, może
3: się dystansują. No, no, ale zawsze wyczekują i dopiero w ostatniej chwili.
1: No bo chcą pokazywać spokój, rozumiem.
0: Generalnie fantastycznie udało wam się pokazać, że jesteście jeszcze bardziej podzieleni.
1: No. Kto, my?
0: No nie, mamy się.
1: Piotr Semka teraz. Piotrze, twoje oko. Błąd polityczny premiera Morawieckiego?
4: Rozwój plus, wicemarszałkostwo dla Horały uczcił takim dużym plakacikiem na swojej stronie na komunikatorze X. Mamy to. No, ktoś złośliwie dopisał. Macie to, ale czyli łatwo.
2: Tak, tak, tak. Dobrze zauważyłem.
4: I to było bardzo trafne, ale to jest logika niestety podziału. Ta logika w momencie podziału kazała Morawieckiemu odejść z założeniem, że będzie szedł w górę. Tymczasem jego wyniki oscylują wokół
2: to, co mówiłem miesiąc temu.
4: Dasz mi powiedzieć, Andrzejku? I jak się ugrupowanie odszczepiło, no to to jest logika walki. A ta logika nakłada, ileś takich starć będzie i one będą poszerzały margines wrogości, co dla Tuska jest oczywiście świetną wiadomością, bo 4 skłócone partie prawicowe na pewno nie stworzą żadnego ugrupowania. W czasie kampanii będą kopać się po kostkach, no bo jest kampania, a te blizny po tych kopniaczkach z kampanii będą tak dolegliwe, że po wyborach bardzo ciężko będzie rozmawiać o jakiejkolwiek koalicji.
1: No tak, ale Prawo i Sprawiedliwość ma...
4: świadkami, jak idea Paktu Senackiego właśnie wyzionęła ducha, no. No to jak tu myśleć o jakiejś szerszej współpracy?
1: To prawda, to będzie niestety, proszę państwa, bardzo trudna większość, jeśli ta większość powstanie. Mówi też o tym Jarosław Kaczyński, pan prezes Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika Sieci, no, że to no, muszą być jakieś racjonalne ramy tego rządu. No, on nie może zwijać państwa, on nie może prowadzić działań antyspołecznych. Ale słuchajcie, mamy też sprawę Trybunału Konstytucyjnego. Dobra wiadomość jest taka, że w piątek nie było uderzenia. Myślę, że te zapowiedzi coś miały w sobie. Prezydent leci na zgromadzenie ogólne ONZ i być może chcieli uderzyć. Najbardziej niepokojące były takie wrzutki w mediach tego głównego nurtu, takie scenariusze, że wchodzą, wyprowadzają pod jakimś pretekstem prezesa Święczkowskiego i tak dalej. Demonstracja i profesor Czarnek, oto fragment wypowiedzi.
5: Po co jest im potrzebny Trybunał Konstytucyjny? Dlaczego podnoszą na niego rękę? Trybunał jest im potrzebny dlatego, że rola Trybunału w naszym systemie prawnym to jest rola ustawodawcy, tyle że negatywnego. Jeśli wezmą to w swoje ręce, to w pierwszej kolejności stwierdzą niekonstytucyjność ustawy o Sądzie Najwyższym, a w ślad za tym powiedzą, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie urzęduje, ponieważ nikt nie stwierdził prawidłowo ważności wyboru. I będzie kto przez parę miesięcy prawo prezydenta? Towarzysz Czarzasty! Nie pozwolimy na to!
1: Dla wielu może po tych latach sporów prawnych ta kwestia Trybunału jest jakąś kolejną, nużącą, męczącą odsłoną, ale to chyba jest rzeczywiście taki splot społeczny naszej sytuacji. I jeszcze, żeby oddać klimat tej grozy, którą buduje władza, wypowiedź ministra Żurka.
6: Czy policja powinna wejść do Trybunału Konstytucyjnego i wyprowadzić prezesa?
7: Jeżeli będzie łamał prawo, tak.

0: Kto pierwszy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego?
1: To jest dobre. Zróbmy wyjątek. Nie ty pierwszy.
2: No przez cały czas ty pierwszy się
0: odgłosił. Bardzo mnie cieszy, jak są goście, którzy chcą mówić, bo najgorszy gość jest taki, który przyjdzie i nie chce mówić.
2: A Piotr ma słuch absolutny.
0: A Piotr ma słuch absolutny.
3: To jest też potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części. Barbares ante portas, czyli barbarzyńcy u bram, i nie ma żadnego jednoczenia, żadnego zwoływania się pod jeden sztandar, tylko rozwalamy kolejną instytucję państwa. Ja wczoraj byłem tam, takie płomienne przemówienie pana Borowczaka,
0: Adama Borowskiego,
3: na które zwróciłem uwagę, który zwołał Solidarność pod to i wzywał Solidarność, żeby wzięła udział w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Tak, to jest to miejsce też, w którym powinni poszukać szansy na zjednoczenie się ci z opozycji, którzy dzisiaj się dzielą. Ci, którzy się dzisiaj dzielą. Nie widziałem tam wczoraj ludzi od Morawieckiego. Byli wcześniej. Więc mówię. I to jest ten moment, żeby pokazać, że tak samo Konfederacja. To znaczy, ja powiem tak, stajemy przed wyborami też moralnymi. Ja się mogę zgadzać z niektórymi poglądami na przykład Konfederacji, ale odrzuca mnie ich bierność wobec takiego podejścia, że niech się biją, a my sobie stajemy z boku.
0: Krzysztof Bosak powiedział, że prezydent powinien zaprzysiąc pana Macieja Berka, ale się wycofał rzeczywiście.
3: Wszyscy tam powinni
0: czasu niewiele. Marzena Nykiel.
4: Absolutnie trzeba się teraz jednoczyć i myślę, że opór społeczny ma ogromne znaczenie. Gdyby nie to, że ludzie jednak się tam stawili i głośno stają w obronie praworządności w Polsce, która jest gwałcona notorycznie i to już jest ten ostatni skok na praworządność, to być może wszystkie działania byłyby przyspieszone. Ekipa Tuska jest zdolna do wszystkich działań, absolutnie ze złamaniem reguł, zasad prawa, więc...
0: Ale jakby czuli, że przegrają, nie? Ten Trybunał, ta presja na Trybunał jest taka, jakby czuli, że rzeczywiście przegrają wybory, no.
4: Ale są zdeterminowani i Donald Tusk wyznaczył wrzesień jako ten moment ostateczny i tam nie ma, bezpardonowo będą próbowali to sforsować.
0: Wiemy, że prezydent, to jest wypowiedź ministra Pawła Szefernakera, prezydent śledzi sytuację i ma różne scenariusze. To też jest ważna informacja.
2: Bardzo ważna. Na pewno rząd przygotował się do przejęcia Trybunału, co widać było w tych takich manewrach pod Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. To była przygrywka. W związku z tym oni są, że tak powiem w cudzysłowie, silni, zwarci, gotowi do wjazdu do Trybunału. Oczywiście wczorajsza demonstracja oraz ta pikieta, która tam trwa przez cały czas, powodują to, że boją się oporu społecznego i najprawdopodobniej odwołali decyzję. Jest jeszcze jedna rzecz.
0: Ja tylko mam nadzieję, że prezes Mieszkowski porządnie zamknie tę furtkę, bo tam jest druga furtka w stronę kancelarii premiera.
2: Tak,
0: i tam powinien to mocno zaryglować, ale, uważam.
2: Ale to są szczegóły techniczne, powiedzmy sobie. Ale wydaje mi się tutaj, i tu nie mamy wiedzy za bardzo, wystarczy, poza tym, co mówiłeś, że prezydent jest przygotowany na tę sytuację i wie, co ma robić. Wystarczy jeden telefon od wojska, żeby ktoś powiedział, nie róbcie tego, bo inaczej będzie poważna sytuacja. I oni w tym momencie mówią nie. No mamy taki telefon miał miejsce, czy nie?
0: Ja
2: tego,
0: myślę,
2: nie
0: że
2: wiem.
0: Oni by dawno weszli, tylko jednak Amerykanie tu wysłali głos i sygnał i oni się trochę też boją jednak tych obrazków. Jeszcze Piotr Semka, czasu niewiele. Piotrze, nie zadaję pytania, bo i tak na moje pytania nie odpowiadasz.
2: Ale ma dobry słuch.
5: Dla PiS-u cała historia oblężenia AWS-u powinna być pewną ostrzeżeniem. To znaczy od wielkości do śmieszności jest tylko krok.
2: Napoleon
5: Matecki przeskakujący przez płot ośmieszał. Posłanka PiS-u, która zdecydowała się bardzo mało rozważnie na tą głodówkę, potem musiała ją kończyć. Ja wiem, że to są sytuacje nieprzewidywalne, ale trzeba je jednak jakoś planować, bo naprawdę nie wyszło to najlepiej PiS-owi w Akademii Wychowania Wymiaru Sprawiedliwości. I jeżeli będą jakieś wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym, to też trzeba dobrze się zastanowić, jak to przeprowadzać. Dorzucam tą kubeczek dziegciu do tej beczki miodu, żeby nie było tutaj
2: takiego miodu.
0: No oczywiście to jest taki pomysł władzy na kryminalizację, znaczy na egzotyzację opozycji, że właśnie opozycja ma być taka, co demonstruje, nie?
4: Dwa zdania, zgłasza propozycje. Gdyby nie pani poseł Kurowska, całe przejęcie AWS-u poszłoby znacznie szybciej i nie wiedzielibyśmy o tym, co dzieje się w środku i do czego oni są zdolni. To bardzo ważny test. Druga rzecz, to był przełom, bo nigdy wcześniej nie naruszono tak drastycznie ustawy o
0: uczelniach wyższych.
4: Tak, ale też o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ponieważ nigdy wcześniej policja nie złamała tej ustawy. To
0: dobrze,
4: znaczy,
0: nie zdążymy.
2: Polska ośmieszyła w ogóle ten cały wjazd policji, bowiem zablokowała wersalką wejście.
0: Słuchajcie, jeżeli diagnoza, że władza jest, jeżeli to jest diagnoza słuszna, że to jest władza autorytarna albo o intencjach autorytarnych, to opór jednostki, który czasem będzie wyglądał śmiesznie, ma znaczenie. I tak samo na przykład pan prezes Stopiński powinien bronić, bo on powiedział, że nie będzie się szarpał. No jak bronimy, to bronimy. Ja tak uważam, prawda?
4: Ale robił to z wielką klasą i jestem pod wielkim wrażeniem.
0: Nie porozmawiamy o lalce, serialu. Radio Warszawa Katolickie, Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, M w Kielcach, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio Via w Rzeszowie i Radio Rodzina we Wrocławiu. To są stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, za co niezmiennie bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję Marzenie Nykiel. Dziękuję. Bardzo miło zawsze cię gościć, Marzeno.
4: Miło.
0: Darkowi Matuszakowi też miło. Andrzejowi Rafałowi Potockiemu też miło. Piotrowi Semce też miło cię, Piotrze, dziękuję gościć. Bardzo. Dziękuję bardzo. Kłaniam się państwu. Do zobaczenia za tydzień. Życzę dobrego weekendu.

Spojrzenie moje z tego obrazu jest takie, jako spojrzenie z krzyża. Miłosierny Panie, po długiej wędrówce dotarłem na Golgotę, pod Twój krzyż, na którym umierasz dla mojego zbawienia. Patrzę na Twoje umęczone ciało, oblicze zalane krwią i w Twoje oczy, które mimo tak strasznego cierpienia promieniują niezwykłym ciepłem i życzliwością. Wśród tysięcy spojrzeń otaczających mnie ludzi, mniej lub bardziej życzliwych, tylko Twoje spojrzenie sprawiło, że przystanąłem, zatrzymałem się i usłyszałem w głębi duszy słowa, które wypowiedziałeś do świętej Faustyny. Moje spojrzenie z tego obrazu jest jak spojrzenie z krzyża. Patrzę więc trochę nieśmiało i z lękiem w Twoje oczy, oczy ukrzyżowanego Boga. Nie są one zimne, srogie i nieprzyjazne, odbierające sens istnienia, jak te, które często spotykałem w moim życiu. Twoje oczy są naprawdę inne. Mają w sobie niepowtarzalny blask, blask Bożego miłosierdzia. Tym miłosiernym spojrzeniem z wysokości krzyża ogarniasz, Jezu, wszystkich ludzi, a także mnie całego, moją przeszłość i teraźniejszość. Z troską patrzysz także w moją przyszłość, mimo że ja spuszczam swój wzrok, bo wstyd mi, że Cię tak często obrażałem, uciekając w to, co łatwiejsze i wygodniejsze. Ty jednak wciąż na mnie patrzysz z miłością i blask Twoich oczu ciągle jest ten sam. Ten blask miłosierdzia sprawia, że zaczynam patrzeć na siebie i innych z miłością. Twoimi oczami, które złożyły we mnie tyle nadziei. W godzinie Twojej śmierci, dla zasług Twojej bolesnej męki, proszę Cię, dobry Jezu, spraw, bym przemieniony Twym łaskawym spojrzeniem patrzył na siebie i innych Twoimi oczami, pełnymi dobroci.

Każdy, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A temu, kto puka, otwierają. Słysząc Twoje zapewnienie, chcemy Cię prosić, Panie, o łaskę pokory, aby w jej świetle poznawać prawdę o Tobie, o sobie i o świecie. O tę łaskę prosimy dla nas, naszych rodzin, przyjaciół i znajomych, a także dla ludzi sprawujących jakąkolwiek władzę w Kościele i świecie, aby ją wypełniali w duchu służby wobec tych, do których są posłani. Udziel tej łaski ludziom uwikłanym w grzechy i nałogi, aby mogli poznać stan swej duszy i z ufnością wołać o Twoje miłosierdzie. Strzeż skarbu wiary świętej w sercach dzieci i młodzieży, aby nie uległa modnym trendom, ale swe życie budowała na Tobie, bo tylko Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Umocnij chorych, cierpiących, daj łaskę szczęśliwej śmierci konającym i radość nieba zmarłym. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny, a także w sercach pielgrzymów, słuchaczy rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz internautów, którzy się z nami modlą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do

0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo diletissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
3: Отче предвечный, приношу Тебе тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего, Иисуса Христа. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. ради его страданий, ради его страданий, ради его страданий, ради его страданий.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Zakończyliśmy transmisję Kolonki do Bożego Miłosierdzia z Łagiewnik na zegarach 18 minut po godzinie 5. Wracamy do Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
2: ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón.

0: Polska i Ukraina partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej. Polityczny spór o alkohol to po niespodziewanej decyzji PSL-u. Jest wniosek o aresztowanie podejrzanych w sprawie awarii kolejowej. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej, ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem. Szef polskiego rządu podkreślił, że teraz jest już jasne, że Polska jest częścią tej inicjatywy. Szef polskiego rządu podziękował Zełenskiemu za jego deklarację w sprawie udziału Polski w koalicji. Dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami europejskimi, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia. Zełenski i Tusk spotkali się dziś na zachodzie Ukrainy na szczycie regionalnych przywódców. Prezydent ukraiński ogłosił na nim powołanie nowego regionalnego formatu Karpackiej Ósemki. Ostry spór w ramach koalicji rządzącej PSL nagle wycofało swoje poparcie do projektu ustawy, która miała skończyć z szeroką dostępnością alkoholu, wprowadzając m.in. odgórny, obligatoryjny zakaz nocnej sprzedaży i to w całej Polsce. Jestem wściekła, nie wiem co się stało, mówi wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Joanna Wicha z Lewicy.
1: To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy. Jest przygotowywany nowy projekt i PSL mógł tam spokojnie wszystkie swoje poprawki do tego projektu nam dać. Nie zrobił tego, tylko wywrócił stolik. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie pójdą po rozum do głowy i będziemy to normalnie głosować, no bo jest ponad podziałami zgoda, że jest to potrzebna ustawa.
0: Stąd też apel posłanki Lewicy do kolegów z koalicyjnego PSL-u o refleksję i zmianę stanowiska.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kolejny ruch prokuratury w śledztwie dotyczącym ogromnej awarii na stacji w Katowicach. Śledczy skierowali do sądu wniosek o aresztowanie 2 mężczyzn, którzy mieli w środę uszkodzić i ukraść elementy infrastruktury kolejowej, co z kolei doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, a w konsekwencji do poważnych wielogodzinnych utrudnień w ruchu pociągów. Sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji, wynika z ustaleń śledczych. Usłyszeli już zarzuty, przyznali się i złożyli wyjaśnienia. Grozi im do 8 lat więzienia.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Najstarsze derby Śląska. Takim hasłem zapowiadany jest mecz pomiędzy Polonią Bytom a Ruchem Chorzów. Zasłużone śląskie kluby rywalizują obecnie na zapleczu ekstraklasy, ale sympatycy obu drużyn liczą, że atmosfera spotkania będzie gorąca. Trener Polonii Konrad Gerega był pytany o nastawienie szatni. Czy to wyjątkowa rozgrywka, czy raczej kolejne zawody, których stawką są 3 punkty?
3: Obraziłbym kibiców, gdybym powiedział, że nie ma ten mecz żadnej wartości. Ma ogromną wartość taką dla tutaj Bytomia i społeczności związanej z klubem, więc czujemy rangę tego spotkania, czujemy jak to jest prestiżowe spotkanie i musimy sobie zdawać z tego sprawę, więc bierzemy pełną odpowiedzialność za to, w jakim nastawieniu i ile będziemy musieli zrobić, żeby wygrać ten mecz.
0: Początek dzisiejszego spotkania o 20:45.
4: Godzinie 15:00, ciepło i przyjemnie. W sobotę 19 września 23 stopnie za oknami, sporo słońca, delikatne chmury. Te niestety zaczną się pojawiać coraz w większej ilości. Za chwilkę już słoneczka nie zobaczymy. Ale temperatura wysoka będzie razem z nami w nocy. Spadnie do około 11 stopni. Jutro niestety złe informacje, bo choć ciepło 21 stopni, to przewaga chmur i przelotnych opadów deszczu.

0: Zespół Big Day na antenie Radio Rodzina, 19 minut do godziny 16. Też o muzyce będziemy teraz rozmawiać, bo kalendarium muzyczne przed nami. Czyli przyjrzymy się temu, co działo się w muzyce właśnie dziś, 19 września, ale w różnych latach, na przestrzeni lat. Zapraszam serdecznie. Now I have
1: the time of my life. 19 września 1940 roku na świat przyszedł Bill Medley, wokalista i kompozytor. W 1962 roku wraz z Bobbym Hatfieldem założył duet The Righteous Brothers. W 1987 roku wraz z Jennifer Warnes Medley nagrał piosenkę, która trafiła na ścieżkę dźwiękową filmu Dirty Dancing.

1960 roku były pracownik kurzej fermy, Chubby Checker, zdobył pierwsze miejsce listy singli piosenką pod tytułem

19 września 1947 roku w Poznaniu urodziła się Urszula Sipińska. W latach 70. była jedną z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce. Zdjęcia pięknej blondynki, która wielokrotnie zdobywała tytuł Miss Obiektywu, często publikowała prasa kolorowa. W 1982 roku po poważnym wypadku samochodowym zmuszona była przerwać karierę. Na chwilę wróciła na scenę,

Wraz z formacją pod koniec lat 70. wylansował serię hitów z Good Times na czele. Piosenka stała się singlem numer jeden na listach przebojów pop i soul i jedną z najczęściej samplowanych piosenek wszechczasów.

19 września 1970 roku Diana Ross prezentowaną kompozycją zdobyła pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów. Singiel przez 3 tygodnie nie opuszczał szczytu zestawienia. Był to pierwszy solowy hit numer 1 Diany od czasu jej odejścia z grupy Supremes.

W 2004 roku kanadyjska wokalistka Celine Dion przedłużyła o kolejny rok swój kontrakt na występy w Las Vegas. Za 3 lata regularnych występów piosenkarka zainkasowała $100 milionów.

19 września 1994 roku ukazał się trzeci studyjny album zespołu Perfect, zatytułowany Jestem, wydany bez udziału wcześniejszego lidera Zbigniewa Hołdysa. Tytuł albumu, zaczerpnięty z piosenki Gdy mówię Jestem, nawiązuje do reaktywacji grupy, która była niemałą sensacją w tamtym czasie ze względu na konflikt pomiędzy

Jest godzina 16, sobota, 19 dzień września. Synoptycy znowu troszkę się pomylili. Miało być 23 stopnie, a tu proszę bardzo, zrobiło się 25 stopni. Wiatr tylko w porywach osiąga do 30 km na godzinę. Miało być też zdecydowanie więcej chmur. Owszem, są na niebie, ale na razie nie aż w tak wielkiej ilości. Później ma się to jednak troszeczkę zmienić. Faktycznie na niebie pojawią się i dominować będą chmury. Jutro tylko 21 stopni i przelotne opady deszczu.

0: Dokładnie 15 minut po godzinie 16, pora na audycję w Radiu Rodzina. Rodzic ma moc. Bardzo często mówimy rodzic, rodzic, rodzic i rodzice, ale rodzice to przecież też para. Bardzo często zapomina się o tym, że nie jesteśmy tylko rodzicami, ale jesteśmy też przecież parą. Między innymi właśnie o tym porozmawiamy z psycholożką w tej dzisiejszej audycji. Zapraszam serdecznie. Nie tylko rodziców, również pary.
1: To jest audycja Rodzic ma moc, przy mikrofonie Judyta Exner, a dzisiaj porozmawiamy o rodzicach jako parze. Ze mną w studiu jest Jola Walas, psycholożka, psychoterapeutka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy od tego, dlaczego pojawienie się dzieci tak często zmienia relacje między partnerami i czy to naturalny etap, czy raczej sygnał, że w związku dzieje się coś niepokojącego?
2: Żeby sobie odpowiedzieć, no to jakże ciekawe i trudne pytanie zarazem, to muszę zrobić takie dwa słowa wstępu do wstępu, żeby powiedzieć może w jaki sposób ja właśnie z perspektywy teorii systemowych i terapii systemowej widzę rodzinę. To tak pokrótce to taki samoregulujący się system, który jest czymś więcej niż sumą części i ten system ulega ciągłym zmianom, ale ma też zadanie zachować swoją tożsamość i strukturę, więc musi starać się zrównoważyć dynamicznie takie dwie same wykluczające się siły, jak się zmieniać i nie zmieniać jednocześnie. I to jest bardzo ważne, bo kiedy mamy parę, która jest tylko parą, więc jest diadą, to ona tworzy taki swój mikrokosmos i swój taniec i ma swoją komunikację, pętlę sprzężeń zwrotnych, strukturę. No i kiedy ta para postanawia, że rozszerzy swoją diadę o posiadanie dziecka, to wówczas ta rodzina się zmienia. I jest to bardzo fajnie opisane w teoriach systemowych jako jedna z faz cyklu życia rodziny. I ta faza wiąże się z wieloma wyzwaniami, ale też z wieloma kryzysami, stresami, dlatego że ta zmiana wówczas jest taka dość gwałtowna. Jakowo próbujemy się już teraz jako bardzo współcześni rodzice do niej przygotować, no to też jakby ciężko jest się przygotować na co nie do końca da się przygotować, bo nie wiemy jak będzie. Więc myślę sobie o tym tak, że ten kryzys po urodzeniu dziecka jest czymś zupełnie naturalnym w perspektywie rozwoju rodziny i te stresy i te napięcia są nieuniknione. Natomiast bardziej chodzi o to, żeby rodzina mogła wytworzyć nowe wzorce adaptacyjne i mogła się jakby do tego kryzysu przystosować.
1: A co się dzieje z parą, kiedy cały świat w zasadzie krąży wokół dzieci?
2: No i tutaj też wkracza nam na pomoc, wkraczają teorie systemowe, bo kiedy ta rodzina tworzy pewien rodzaj system, tak jak mówiłam, ze strukturą, ze sprzężeniami zwrotnymi, to w tej strukturze wyłania się taki podsystem rodzice i podsystem dzieci, dziecko, dzieci. Natomiast podsystem rodzice jest też jakby jednocześnie podsystemem my jako para. I często jak pary przychodzą do mnie do gabinetu, to próbujemy to jakoś rozdzielić. To jest bardzo trudne, bo to się przecież przenika. Natomiast próbujemy trochę zidentyfikować, czy to, z czym macie trudność, jest bardziej osadzone w waszym rodzicielstwie, czy bardziej jako para. Natomiast chodzi o to, żeby móc widzieć, że to nie jest, że to się przenika i to niby jest to samo, bo dzierżymy te nowe role, te nowe wyzwania, natomiast generalnie są to troszkę różne przestrzenie i chodzi o to, żeby móc znaleźć na tyle przestrzeni, żeby móc zadbać o te obie rzeczy.
1: Mam też takie wrażenie, że kiedy zostajemy rodzicami, pojawia się taka zadaniowość, rozdzielanie zadań i taka potrzeba duża sprawiedliwości w tym rozdziale zadań i pojawia się często takie poczucie, że może ja robię więcej niż ty i to wcale nie jest okej. Skąd właśnie bierze się ta walka o sprawiedliwość w rodzicielstwie i jak przestać być dla siebie przeciwnikami, a działać wspólnie?
2: Ja się tu trochę uśmiecham pod przysłowiowym wąsem, bo kiedy się przygotowywałam do naszej rozmowy, to zadałam podobne pytanie mężowi. I on tak prychnął, popatrzył, mówię, proste, zmęczenie. A ja sobie myślę, że tu można by postawić kropkę, ale żeby to jakoś jednak rozwinąć, to myślę sobie, że jest to rzeczywiście taki dość wyjątkowy czas i ten czas jest okupiony tym, że my jako ludzie potrzebujemy się rozwijać i potrzebujemy adoptować siebie do tych nowych ról. I to są role, tak jak ja jako mama, tak rozszerza się moja tożsamość, generalnie mamy wyzwania emocjonalne, relacyjne, komunikacyjne I nie jest to łatwe w perspektywie ciągłego zmęczenia, niedospania, jakby pogodzenia pracy, czy różnych wyzwań, czy różnych innych ról. I zaczynamy się trochę redukować tylko do roli rodzica, tylko do roli zadaniowca, tylko do roli planera, logistyka, czy jakby wszystko, co można dalej wymienić. I myślę sobie, że wówczas, kiedy to zmęczenie przychodzi, taki rodzaj przebodźcowania, to zaczynamy oczekiwać od tej drugiej strony, że to ona to weźmie. A ta druga strona też ma takie oczekiwanie i zaczynamy troszkę zapominać, że gramy do tej samej bramki i próbujemy się przerzucać na zasadzie ping-ponga tym, kto co robi i czemu tak mało, bo ja już jestem taka zmęczona. Dobrze jest wtedy jakoś sobie siąść i pogadać o tym, że gramy jednak do jednej bramki, a tak dla mnie, myślę sobie, kluczowe jest to pojęcie redukowania się do tej jednej roli. Oczywiście na początku ta koncentracja na dziecku jest absolutnie normalna, natomiast później, i to oczywiście bardzo kwestia zindywidualizowana co do rodziny i co do kontekstów, pojawia się taki moment, w którym jednak chcemy się już znowu zacząć rozszerzać, że nie jesteśmy tylko mamą, ale jestem ja, jest moja praca, jestem córką, jestem koleżanką, jestem, nie wiem, pracownikiem, jestem siostrą i mam wiele tych ról i jeżeli będę rozszerzać tą tożsamość, to nie będę tak bardzo sfrustrowana co do tego zadania. Tak sobie.
1: A teraz trudno byłoby ominąć temat konfliktów w związku z tym, czy kłótnie rodziców rzeczywiście mają bardzo zły wpływ na dzieci i czy można potrafić kłócić się tak, żeby dziecko nie musiało stawać po żadnej ze stron?
2: Tu oczywiście trzeba by było zdefiniować, o jaki rodzaj konfliktu, o jaki konflikt chodzi. Natomiast dzieci nie potrzebują rodziców, którzy się nie kłócą. Dzieci potrzebują rodziców, którzy się w jakimś sensie potrafią z tym konfliktem obejść. Myślę sobie, że to jest bardzo ważna lekcja, że te napięcia i stresy pojawiają się w rodzinie i dzieci obserwują, jak my dorośli sobie z nimi radzimy. W jaki sposób się komunikujemy, czy się potem przepraszamy, przytulamy, czy to, że jest trudniej w relacji, nie oznacza, że ta relacja się zaraz rozpadnie, że można być troszkę dalej, żeby potem znowu być bliżej. Myślę sobie, że to jest bardzo ważna obserwacja, natomiast to oczywiście nie jest zaproszenie do tego, żeby rodzice jak w teatrze kłócili się przy dzieciach, a potem się godzili, bo myślę sobie, że można próbować robić to gdzieś na boku, natomiast na pewno nie podpisałabym się pod zdaniem, że konflikty zawsze są złe i że dzieci potrzebują rodziców, którzy ich nie mają.

0: powiedziałaś o tym oddalaniu się, co też jest związane z konfliktami. I właśnie gdy oddalamy się, ta bliskość i czułość jest bardzo trudna i mamy takie poczucie, że nie zawsze jest na nią miejsce przy tak dużym zmęczeniu.
1: Tak, owszem. I myślę sobie, że w początkowym okresie, kiedy ta rodzina zaczyna się rozszerzać i adaptować do tych nowych warunków, to rzeczywiście ta bliskość troszeczkę schodzi na dalszy plan. I myślę sobie, że to jest wpisane w ten okres, który jest w jakimś sensie kryzysowy, trudny, napięciowy i do ułożenia. A potem, kiedy on coraz bardziej zaczyna się układać, to dobrze jest starać się, tak jak mówiłam, o rozszerzeniu troszkę tej swojej tożsamości, wrócić do siebie, ale w sensie do siebie samemu i do siebie wtedy jako pary, bo tylko i wyłącznie w moim poczuciu droga do siebie jako pary prowadzi przez ja. Nie ma my bez ja. Jeśli ja o siebie jakoś nie zadbam, jeśli ja nie będę miała poczucia, że tam jest jakakolwiek chociaż rwana przestrzeń dla mnie, ta spokojna kawa, ta przysłowiowa ciepła, albo chociaż podgrzana, ta jakiś moment, oczywiście adekwatnie do tego czasu, to ja nie będę w stanie dobrze zadbać o my, bo będę miała poczucie, że to jest kolejny obowiązek, a do tego bym nie namawiała.
0: A dlaczego tak łatwo zaczynamy widzieć naszego partnera jako rodzica naszego dziecka, a nie kogoś, kogo kiedyś przecież wybraliśmy, z kim zdecydowaliśmy się być?
1: Myślę sobie, że to się łączy jakby z tym wszystkim, o czym do tej pory mówimy, o tym, że to jest naprawdę duża zmiana i że ta tożsamość czasem, która jest dla nas nowa, do której się adaptujemy w różny sposób, jakoś nas pochłania i jeżeli my siebie tak widzimy, to tą drugą stronę też zaczynamy redukować tylko do tego, bo widzimy siebie tylko w trybach zadaniowych. I wówczas rzeczywiście łatwo stracić siebie z oczu, z tego przysłowiowego radaru. Nie mamy już na siebie tyle uważności, a pary często bardzo tęsknią za tym czasem, kiedy też mieli jakby siebie na wyłączność, czyli tej przestrzeni pary. I to nie muszą być wielkie czyny czy wielkie randki. Natomiast ten rwany czas, ta uważność, to zaciekawienie drugą stroną, to jak ci minął dzień, tobie, nie jak dziecku minął dzień, nie? Jak wtedy kupiłem ci twój ulubiony serek, czy zrobiłam ci, nie wiem, masaż stóp, tak? To są takie małe momenty, w których widzimy tą drugą osobę trochę bardziej holistycznie i myślę sobie, że dzięki temu też my siebie też możemy tak zobaczyć.
0: Powiedziałaś o tym, żeby nie stracić siebie z radaru, a może jak warto powiedzieć tutaj, jak nie stracić, jak nie przegapić tego momentu, kiedy rzeczywiście ten dystans, wzajemne jakieś zażyłości takie, już daleko to zaszło i trudno nam rozmawiać o nas, kiedy powinniśmy powiedzieć sobie czas, by zaopiekować się sobą jako parą.
1: I to w moim odczuciu jest trudne pytanie, bo wydaje się to bardzo zindywidualizowane, bo każda rodzina jest systemem operacyjnie zamkniętym, jak to mówimy w teoriach systemowych, czyli każda rodzina jakby dopuszcza rzeczy z zewnątrz, natomiast reaguje na nie jakby zgodnie ze swoją własną strukturą. Więc niektórzy bardzo szybko zaczną jakby się oddalać i zostawać w tym trybie bardzo długo i to już jest niepokojące. Inni będą się oddalać, ale wrócą jakoś do siebie. Więc ciężko o tym powiedzieć, natomiast widzę te, ciężko odpowiedzieć tak jednoznacznie na to pytanie, natomiast widzę te pary w gabinecie, które mają już takie dzieci szkolno-przedszkolne i w sposób już bardzo taki trudny, bardzo taki, no nie chcę powiedzieć agresywny, ale taki mocno konfrontujący, krytykujący, mówią, bo ty nie masz dla mnie czasu, bo ty. A tak właściwie jest to taki rodzaj tęsknoty za tym, tęsknię za tobą. I już nie umiemy tego powiedzieć inaczej, już się oskarżamy. I to już jest taki moment, kiedy na pewno, ta gra w ping-ponga na pewno dobrze by było, żeby przyprowadziła nas gdzieś, gdzie możemy o tym spokojnie porozmawiać i zobaczyć to inaczej. Jeśli ja te słowa przeformułuję i mówię, to może spróbujmy tak, tęsknię za tobą, chciałabym spędzać więcej czasu, brzmi to zupełnie inaczej.
0: Powiedziałaś też troszeczkę wcześniej o tym dbaniu na co dzień o relacje i chciałabym się tutaj na chwileczkę zatrzymać, bo wydaje nam się czasami, ja też jestem mamą, żoną, że potrzebujemy właśnie jakichś wielkich wyjść, żeby dbać o parę, tego czasu tylko dla siebie na wyłączność, a może właśnie w tej codzienności jakoś wpisać to w ramy tej codzienności naszej.
1: Jak najbardziej. W moim odczuciu to czekanie na taki moment, kiedy ten nasz czas nadejdzie, jest troszkę naiwnie nierealistyczne, bo przecież widzimy, nie? A jak, ja też spotykam się z parami w gabinecie, to mówię o tym, ale rwijcie te momenty. Nie mamy czasu, nie mamy czasu. Tak jak, no nie będę się z tym targować, czas nie jest z gumy. Natomiast tutaj śpieszę z takim cytatem, żeby nie czekać na to, aż będziemy mieli czas dla siebie, tylko próbować odnajdywać siebie w tym czasie. I ja myślę sobie, że wpisane te małe momenty, wpisane w ten taki czas, no taki, który jakoś minie. On się, jeśli my jako rodzina znajdziemy te zasoby do tej adaptacji, to on, to się będzie zmieniało. No to ten SMS, te małe gesty, ta karteczka na lodówce, ta kawa, ten masaż, to zapytanie, jak tobie minął dzień, to wydaje się na razie wystarczyć, że to są takie małe puzelki, które tworzą wielkie obrazy.
0: I czy to byś powiedziała rodzicom właśnie jako taką jedną zasadę, żeby nie stracić siebie z horyzontu troszeczkę jako pary?
1: Troszkę tak, troszkę zapraszałabym do tego, żeby żadna skrajność nie jest dobra, czyli miałam takiego pana w gabinecie, który przed urodzeniem swojego pierwszego dziecka żegnał się z kolegami. Jakby, no okej, okay. Natomiast chodzi o to, żeby próbować tą dynamiczną równowagę znaleźć i ani się nie żegnać z życiem, ani nie uważać, że nic się nie zmieni. I dlatego to jest tak trudne i dlatego to jest tak indywidualne, bo przecież te dwie osoby tworzą tą rodzinę, więc one też wnoszą swoje bagaże i różne sposoby radzenia sobie z tą sytuacją. Natomiast myślę sobie, że to przyzwolenie na zmianę i że troszkę takie rodzicielstwo z decyzji, z wolności jest czymś, co ułatwia ten proces adaptacji. A kiedy sobie pomyślimy o tym w taki sposób, że to ja jestem tym centrum zasilania i to ja zasilam te role i jak zacznę od siebie, to będę mogła włożyć do my jakoś takie fajniejsze ja, to łatwiej wtedy też zobaczyć to ja w tym partnerze i dać mu na to przestrzeń. Także myślę sobie, że to rwanie momentów byłoby jakoś istotne.
0: Bardzo ci dziękuję, Jolu, za tą rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: I pamiętajmy o tym, że życie rodziny to jest cykl, ona stale się zmienia.
1: Dokładnie.
0: I bądźmy w takiej otwartości i dla siebie dużej życzliwości.
1: To by było kluczowe.
0: Bardzo dziękuję. Ze mną rozmawiała Jola Walas, psycholożka, psychoterapeutka systemowa.
1: Dziękuję bardzo.
2: Tu Radio Rodzina.

0: później po nim wysłuchamy również biskupa Macieja Małygi, całej homilii ze mszy świętej. Zapraszam serdecznie.
1: Maciej Rajfur, rzecznik prasowy archidiecezji wrocławskiej. Jak co roku kilka tysięcy osób wzięło udział w pielgrzymce duchowieństwa i wiernych archidiecezji wrocławskiej na Jasną Górę, by zawierzyć rozpoczynający się rok duszpasterski, kulminacją pielgrzymki była msza święta pod przewodnictwem biskupa Macieja Małygi, którą koncelebrował biskup Jacek Kiciński oraz kilkudziesięciu kapłanów z różnych części archidiecezji. I pielgrzymka rozpoczęła się od Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich, którą poprowadził ksiądz dr Bartosz Mitkiewicz razem z parafianami z Bierutowa. Pielgrzymi z archidiecezji wrocławskiej również modlili się różańcem oraz apelem jasnogórskim przed obrazem Królowej Polski, a całość zakończyła pasterka maryjna o północy. Na Jasnej Górze spotkali się kapłani, osoby konsekrowane, świeccy, przybyli z parafii, z dekanatów i wspólnot, wspólnie rozpocząć nowy etap pracy duszpasterskiej. Wielu z nich przywiozło ze sobą konkretne intencje, pytania i niepokoje. Biskup Maciej Małyga w homilii mówił, że jest to pielgrzymka zawierzenia, gdzie każdy może złożyć swoje życie razem z Maryją w rękach jej Syna. I kiedy na początku roku szkolnego, gdy przed nami tak wiele spraw, mamy wiele nadziei, ale mamy też wiele obaw, to warto zwrócić się właśnie do Matki Bożej. A w centrum homilii znalazła się Ewangelia o odnalezieniu 12-letniego Jezusa w świątyni. Maryja i Józef przez 3 dni szukali Syna. Biskup Maciej pytał, co jest lepsze, czy troska niespokojna, czy troska ufna. I wiadomo, że to drugie, że to ta troska ufna, ale co ma być w centrum naszego życia? O co możemy się starać? Właśnie o tą troskę ufną. Bo czasem chwyta nas ból serca, ale powinniśmy zamienić ten ból serca na hasło Bóg serca. Biskup zwrócił uwagę, że można tak bardzo troszczyć się o Jezusa i Jego sprawy, że człowiek przestaje Go słuchać i Mu ufać.
2: Drodzy siostry i bracia, drogi ojcze biskupie Jacku, drodzy kapłani, osoby życia konsekrowanego, wszyscy drodzy ochrzczeni, diecezjanie. Oto nasza pielgrzymka zawierzenia. Kiedy chcemy złożyć nasze życie razem z Maryją w rękach jej Syna. Na początku roku, gdy przed nami tak wiele spraw, mamy trochę nadziei, mamy też trochę obaw, mamy swoje oczekiwania, czegoś się spodziewamy, z drugiej strony jest bardzo wiele niepewności. I to zarówno jeśli chodzi o nas jako o osoby, pojedyncze osoby, i też razem jako parafie, jako dekanaty. Stąd bardzo potrzebujemy tego momentu, jak dzisiaj, takiego wieczoru, razem z Maryją, naszą Matką. Przed nami jeszcze apel jasnogórski. Kto może, to będzie mógł spojrzeć na zatroskane, ufne oblicze Maryi. Dzisiejsza Ewangelia i w ogóle kontekst tej mszy świętej zaprasza nas do pewnego pytania. Ono jest teoretycznie proste. Co jest lepsze? Troska niespokojna czy troska ufna? Wiadomo, że to drugie. Albo co ma być w centrum naszego życia? Ból serca, bo o takim bólu serca mówi dzisiaj Maryja. Z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Czy może Bóg serca? Bóg serca w sensie nam bliski, umiłowany. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że można tak się troszczyć i martwić o Jezusa i o Jego sprawy, że można Go nawet przestać słuchać i przestać Mu ufać. Tak wiele spraw w naszych rodzinach, w kurii, w parafiach, w kancelarii, w urzędach, w szkołach. I często obieramy nie tą cząstkę. Ból serca pochłania więcej.

niż powinien. I troska, zamiast być ufna, staje się niespokojna. Jasne, że to nie jest wszystko takie proste, ale Ewangelia pokazuje nam pewną drogę do ufnej troski. Maryja i Józef, 3 dni poszukiwań, odnalezienie Pana Jezusa, słowa: szukaliśmy Ciebie z bólem serca. Ewangelia nie ukrywa początkowego niezrozumienia Maryi i Józefa. Wiemy, że to jest bardzo ludzkie, że musimy się uczyć, że popełniamy błędy, że szukamy drogi, że nieraz jest więcej bólu niż zaufania. Ale Ewangelia pokazuje nam również drogę od troski niespokojnej do troski ufnej. Otóż Maryja, chociaż nie rozumiała, to wiernie chowała wszystkie te sprawy w swoim sercu. Rozważała je, rozeznawała. I dlatego następnym zdaniem Maryi w Ewangelii będzie: uczyńcie wszystko, co wam powiem. I to jest ten krok, czy raczej droga, proces od troski niespokojnej do troski ufnej. Tak powiedziała na weselu w Kanie do sług, kiedy zabrakło wina. Bo nauczyła się, albo ciągle się uczyła ufności. Ciągle ją miała, ciągle ją pogłębiała. Miała pewność, że to Jezus, Bóg, się zatroszczy. I to jest zmiana myślenia, nawrócenie, jakiego bardzo potrzebujemy na początku roku przed naszymi różnymi zadaniami. Że Bóg się troszczy o swój Kościół. I że musimy przestać biegać, jakby Bóg się zgubił, albo jakby Go nie było. Przestać Go panicznie szukać, ale tak szukać, że Go nie potrafimy, że się nie potrafimy przy Nim zatrzymać i Go słuchać. I to jest droga, aby się zatrzymać i posłuchać i zachować wiernie w sercu wszystkie te sprawy. I tak powoli wędrować drogą rozumienia, zaufania. Chcemy więc uznać chwałę Boga, Jego moc, Jego świętość. To, że Bóg nie jest naszym dzieckiem, lecz naszym Ojcem. To znowu kontekst dzisiejszej Ewangelii, bo Maryja i Józef widzą, jak ich syn, ich dziecko staje się dorosłe, dojrzałe. I tak samo my odkrywamy Boga jako chwałę i jako moc. Przecież nie mówimy: dziecko nasze, któreś jest w niebie, tylko Ojcze nasz, któryś jest w niebie. I to nas też uwalnia od przekonania, że wszystko dźwigamy sami. I wtedy centrum życia to nie ból serca, ale Bóg serca. I z tego słuchania Boga, którego uczymy się, z którym nieraz nam tak ciężko przez nasze różne szaleńcze obowiązki, z tego słuchania Boga rodzi się uznanie Jego mocy, z uznania Jego mocy rodzi się zaufanie i wówczas troskliwe działanie, które oczywiście też jest ważne, bo potrzebujemy czynu, zmiany, pracy. I jeszcze druga, krótsza myśl. Ta Ewangelia ma też wymiar międzyludzki. Oto rodzice uczą się, że ich dziecko jest dojrzałe. Maryja, matka Pana Jezusa i święty Józef, jego opiekun, odkrywają na nowo, że Pan Jezus ma swoją tożsamość, że Jego miejscem jest świątynia w sensie sprawy Ojca, że to dziecko idzie już swoją drogą. I to jest pytanie też do nas, jak my nawzajem widzimy siebie w Kościele, w diecezji, w kurii, w dekanatach, w parafiach. Czy tych, którzy są dojrzali, nie traktujemy jak dzieci, które trzeba prowadzić za rękę?
Więc to jest zaproszenie dla nas wszystkich, aby wzajemnie uznać to, co w nas dojrzałe i to docenić. Uznać dary, które dał nam Pan Bóg, nasze posłania, nasze powołania. Jest tak wiele darów w naszych parafiach. Mamy setki księży, którzy w każdą niedzielę wychodzą wiele razy do ołtarza i do konfesjonału. W ciągu tygodnia tak wiele robią. I mamy tysiące parafian, którzy mają też swoją godność, swoją dojrzałość. To też chcemy odkrywać. To, że jesteśmy nawzajem dla siebie dojrzali i możemy sobie ufać i że w tym wszystkim popełnimy błędy, bo cóż, bo nawrócenie ciągle będzie naszym zadaniem. Prosimy zatem naszą Panią, naszą Matkę Maryję o taką drogę dla nas indywidualnie i wspólnotowo. Przejście od niespokojnej troski, która odbiera nam siły, do ufnej troski, która buduje między nami komunię, też prowadzi nas do współdzielenia misji w całej naszej diecezji.

0: No jeszcze takie ciepełko i wakacyjny klimat od Cezary Ewoli. 2 minuty po godzinie 17, 22 stopnie na termometrach w tej chwili. No i faktycznie sporo więcej tych chmur się teraz nad naszymi głowami pojawiło i później ich tylko przybędzie. Wiatr w porywach do 30 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie do 12 i jutro to tylko 20 stopni maksymalne. No i raczej na słońca nie ma co liczyć i przelotne opady deszczu będą się pojawiać. Przyszły tydzień to temperatury, słuchajcie, w okolicach 16-17 stopni, ale jeszcze będzie ciepło, podobno jeszcze będzie.
1: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatów. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
6: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
7: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
1: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina.

0: Historie słynnych przebojów. Opowieści o powstaniu niezapomnianych szlagierów i ich twórcach.
1: Skóra zespołu AJRL to piosenka stworzona po trosze dla zabawy, po trosze w celu rozruchu nowo zakładanego zespołu. Zupełnie nie na serio. Ale to jednak nie przeszkodziło, aby Skóra stała się hymnem pokolenia kontrkultury. Utwór został skomponowany nocą na 21. piętrze w mieszkaniu Igora Czerniawskiego. Miało to miejsce jeszcze przed poznaniem Pawła Kukiza oraz Jarosława Lacha. Była to jedna z pierwszych kompozycji zrobionych na nowo zakupionym syntezatorze Roland Jupiter 8. Utwór zaczął się rozwijać podczas wspólnych spotkań wyżej wymienionych osób. Ze względu na mały metraż mieszkania Czerniawskiego, Kukiz zmuszony był wychodzić z mikrofonem na balkon. I to właśnie tam zaczął nucić ta, które stało się wizytówką tego utworu. Na muzyczną wielowymiarowość Skóry składa się prosty, pozytywny motyw klawiszowy oraz gitara, która otwiera utwór, zwodząc przez chwilę, iż skręci on w stronę bluesa, a potem dogrywa akordy i dubluje fragmenty nucono-gwizdane. Całe napięcie piosenki jest budowane na kontrastowości między łagodną muzyką a dość brutalnym tekstem, który opowiada o fizycznej agresji. Cała twórczość AI wynikała z rozmów, obserwacji oraz dyskusji członków zespołu. Tak też było w przypadku tekstu do Skóry, który opowiada o podkreśleniu swojej tożsamości oraz inności. Fabularną osią piosenki jest sytuacja, która wydarzyła się naprawdę i dotyczyła pobicia osoby, która źle spojrzała na dziewczynę punka. Można również przyjąć, że jest to manifest w obronie osób wyglądających inaczej. Kukiz obracał się w środowisku punkowym, dla których Skóra była znakiem rozpoznawczym, a zarazem symbolem sprzeciwu na instytucjonalizację życia społecznego. Mimo dużego sukcesu komercyjnego, muzycy AJRL nie zdecydowali się umieścić Skóry na swojej pierwszej, tzw. czerwonej płycie, argumentując to tym, że kompozycja po prostu nie pasuje do całości. Pojawiła się dopiero jako dodatek do wydań CD i rzeczywiście nie pasowała. Oryginalnie utwór nosił tytuł Mała. Dopiero Walter Chełstowski, menadżer AI, zmienił Małą na Skórę. Utwór został wykorzystany w filmowej etiudzie Twist and Blood w 2010 roku oraz widowisku telewizyjnym Wielka Płyta 1971-2018.

To była Goja na antenie Radia Rodzina. Już 42 minuty po godzinie 17. Teraz o emeryturkach sobie porozmawiamy. Każdy chciałby mieć taką całkiem przyzwoitą, wysoką, żeby móc sobie pewne swoje marzenia, które zostały niezrealizowane, zrealizować właśnie w tym momencie. No to ja wam powiem, kto dostaje największą emeryturę, w jakiej kwocie. Może nie kto to nie wiem, wiem w jakiej kwocie. Kto jest rekordzistą z Dolnego Śląska? A co miesiąc na jego konto wpada, uwaga, ponad 37 tysięcy złotych emerytury. No to już można sobie godnie pożyć, prawda? Natomiast najwyższa jednak w Polsce emerytura należy do pewnej osoby mieszkającej na Śląsku. 53,5 tysiąca złotych emerytury. To ta najwyższa. U nas na Dolnym Śląsku 37. Ale tak się nie rozmarzajcie, że takie wysokie emerytury dostaniecie, bo to naprawdę trzeba dość dużo i dość długo, dość dużo pracować i dość dużo zarabiać, żeby taką emeryturę mieć. Natomiast mam nadzieję, że nikogo nie spotka najniższa emerytura w kraju. Należy ona do kogoś w województwie lubelskim. Nawet tutaj mam napisane, że kilka osób, które otrzymuje co miesiąc, uwaga, 2 grosze. Dokładnie tyle dostają. No ciężko przeżyć jednak.

Everybody Hurts, piosenka uznana za jedną z najsmutniejszych na świecie. 5 minut zostało nam do godziny 18, więc już teraz zapraszam powolutku na to, żeby przygotować się do transmisji mszy świętej z Wrocławskiej Katedry, która rozpocznie się równo o 18.

Módlmy się. Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje. Do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Oto słowo Boże.

Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego

Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierny

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywają.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Oto słowo Boże.

0: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu to stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowałeś, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatnimi będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Usiądźcie, proszę. Mamy taką prośbę, żeby się tam z tyłu nie tłoczyć. Kto chce zostać na mszę świętą, zapraszamy do środka, a kto tak tylko zerknął, to prosimy nam nie przeszkadzać tutaj w modlitwie w tej chwili. Kochani, od czasu do czasu, kiedy przychodzi Wielki Post albo przychodzi Adwent, to słyszymy coś takiego, takie hasło: rekolekcje ostatniej szansy, czyli ostatnie trzy dni, załóżmy, przed świętami Bożego Narodzenia, jeszcze możesz skorzystać z tego czasu rekolekcji, jeszcze możesz, jeszcze masz czas, żeby przygotować się do świąt Bożego Narodzenia czy do świąt wielkanocnych, chociaż natłok różnych zajęć, różnych obowiązków, jakieś może niepomyślenie sprawiło to, że całego Adwentu czy całego Wielkiego Postu nie przeżyłeś i jest właśnie takie hasło: rekolekcje ostatniej szansy. I myślę, że możemy to bardzo dobrze odnieść do tej przypowieści o robotnikach w winnicy, o której mówi nam Chrystus, że to wołanie Chrystusa czy wyjście Chrystusa, gospodarza, Pana o godzinie 11 i zaproszenie jeszcze tych, którzy tam zostali do winnicy, jest takim czasem dla nich ostatniej szansy, że jeszcze mogą popracować, że jeszcze mogą coś zarobić. I z pewnością nie tylko owych robotników, ale nas też w jakiś sposób oburza, jak tamci byli od początku, od porannych godzin, od kiedy zaczęła się praca, a ci przyszli na ostatnią godzinę i tak samo zarobili. Ale umowa była jasna, jasno się umówili, że dam ci denara za tą pracę, którą wykonasz, dam ci denara. A ten denar to nie były małe pieniądze, to była rzeczywiście taka porządna dniówka. Chrystus mówi w ten sposób: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, przecież żeśmy się tak umówili, weź twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy nie wolno czynić mi ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Zobacz, Zobaczcie, tutaj dotykamy niezgłębionej tajemnicy miłosierdzia Bożego, gdzie Bóg zawsze jest gotowy, gdzie Bóg zawsze jest otwarty wobec człowieka, gdzie Bóg zawsze oczekuje, a może więcej, właśnie wychodzi z inicjatywą, aby ten, który się pogubił, odnalazł właściwe drogi, drogi do Boga. I ta troska właśnie gospodarza o tych ludzi, którzy pojawiają się co chwilę, żeby nie zostali bezrobotni, właśnie mówi nam o tym, jak nieskończone jest Boże miłosierdzie. Tak jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Bo mówi Pan, bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak i drogi moje nad wszystkimi drogami i myśli moje nad waszymi myślami. Przypomina mi się taka sytuacja, kiedy lata temu byłem w szpitalu i na sali, na której leżałem, było trzech panów. 24 godziny im zajęło rozszyfrowanie, kim jestem, bo owszem, przywitałem się, no ale każdy tam był zajęty swoimi sprawami. Potem się zaczęła taka rozmowa i mówią, to Pan jest księdzem, to Pan nam nic nie powiedział przez te 24 godziny. Ja mówię, no to teraz wam mówię, że tak, jestem księdzem, ale na mnie po drodze z księżmi i z kościołem. Ale ten, który powiedział, że jest mnie po drodze, w pewnym momencie tak go naszło na gadanie, przegadaliśmy 3 dni i 3 noce i mówi, wie ksiądz co? Ksiądz jest inny jak inni księża, nie? To tak jest potem takie mówienie. Mówi, jak będę potrzebował, to ja się przyjdę do księdza wyspowiadać, ale jeszcze nie teraz, nie? Odpowiedziałem, wie pan, różnie może być. Mi się też tak wydawało, że to nie teraz, że to nie ten moment na jakieś chorowanie, a tu się okazuje, że Pan Bóg daje właśnie jakieś takie sygnały. I myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy też w tej relacji z Panem Bogiem nie zwlekali, żeby nie uciekać, żeby właśnie być blisko Pana Jezusa, żeby móc powiedzieć tak jak Chrystus, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. Czy to przez życie, czy to przez śmierć. Amen.

0: Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechnie apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Miłosiernemu Bogu z ufnością przedstawmy nasze wspólne prośby.
1: Spraw, Panie, aby wszystkie osoby duchowne, wsparte Twoją mocą, z cierpliwością wyjaśniały wiernym trudne prawdy wiary. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby na świecie nie szczędzono środków i czasu na walkę z terroryzmem i wojnami. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby nasze rodziny były oazami pokoju, bezpieczeństwa i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby ludzie mediów i pracownicy środków społecznego przekazu zawsze służyli prawdzie. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby ci, którzy przed nami odeszli z tego świata, świętej pamięci Ludwika, Jan, Maryla, Franciszka, Józef, Weronika i Piotr, mogli oglądać Ciebie, Trójjedynego Boga. Ciebie prosimy. Spraw, Panie, aby każdy z nas tutaj obecnych przyjmował z pokorą to, co dajesz nam w codzienności. Ciebie prosimy.
0: Panie nasz i Boże, wysłuchaj modlitw swojego ludu, oświecaj nasze drogi Twoją prawdą, umacniaj nas swoją łaską i zaprowadź do swojego królestwa, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Nas tu zgromadziła miłość Chrystusa. Weselmy się w Nim i radujmy. Z pokorą szczerą miłujmy Boga. Z czystego serca miłujmy się nawzajem.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, w które wierzy z całego serca, przez Chrystusa.

On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem

Zaprawdę, święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami, świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Józefa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
1: Ojcze.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

jest naszym jedynym Ojcem. Z radością każdy niech spieszy doń. Pan Bóg

Módlmy się. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków odkupienia w naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Proszę wysłać ogłoszeń. Kochani, po 2 tygodniach powrócił do nas ojciec Aleksander, tak jak mówi ruchomy zabytek katedry wrocławskiej, był na takiej renowacji i mówi, że pytaliśmy się, jak tam ojcze, czy wszystko w porządku, czy ponaprawiali. Mówi, najważniejsze, że nie zepsuli, to jest najważniejsze, że nie popsuli, bo to różnie przecież bywa. Bardzo się cieszymy, że ojciec jest już z nami. Dzisiejsza zbiórka na tace przeznaczona jest na renowację organów katedry wrocławskiej. Dziękujemy za składane ofiary. W parafii katedralnej praktykę akolicką kończy kleryk Kacper Barecki. Dzisiaj za wspólny czas. Dziękujemy za wspólny czas i życzymy owocnego przygotowania do święceń diakonatu. Jutro o godzinie 16:00 procesja ulicami Wrocławia z relikwiami świętych Stanisława i Doroty. Procesja wyruszy z kościoła Gardzianowego i zakończy się w kościele świętych Stanisława, Doroty i Wacława. Na zakończenie około 17:00 msza święta pod przewodnictwem ojca biskupa Jacka Kicińskiego. W każdą niedzielę w katedrze o 10:00 msza święta z udziałem rodzin z dziećmi. Podczas mszy świętej głosimy kazania dla dzieci. Bardzo serdecznie zapraszamy, żeby właśnie korzystać z tej mszy świętej. Trwają zapisy dzieci do pierwszej komunii świętej oraz młodzieży do sakramentu bierzmowania. Formularze zapisowe dostępne są w zakrystii i w kancelarii parafialnej. Zapisy trwają do końca września. W kalendarzu liturgicznym przeżywamy w poniedziałek święto świętego Mateusza Ewangelisty, w środę wspomnienie świętego ojca Pio z Pietrelciny, prezbitera. W poniedziałek o godzinie 11:00 w kolegiacie świętego Krzyża msza święta z udziałem kapituły świętokrzyskiej pod przewodnictwem naszego księdza arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego, a we wtorek o 12:30 również tu w katedrze msza święta z udziałem teologów duchowości pod przewodnictwem naszego księdza arcybiskupa. W sobotę o 12:00 msza święta z okazji 125-lecia kanonicznego utworzenia prowincji wrocławskiej Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety pod przewodnictwem naszego księdza arcybiskupa Józefa Kupnego. Zapraszamy chłopców, młodzież i dorosłych mężczyzn do służby przy ołtarzu w katedrze. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bezpośrednio po mszy świętej w zakrystii lub do księdza Marka, opiekuna katedralnej służby liturgicznej. Zapraszamy do udziału w pieszej pielgrzymce wrocławskiej do grobu świętej Jadwigi w Trzebnicy. To będzie w sobotę 17 października. Wybierzcie się razem z grupą 21, to jest grupą katedralną. Zapisy na autokar powrotny do Wrocławia i w zakrystii zapisy są i w kancelarii parafialnej można też zapisać się za pomocą kodu QR na plakacie. Są tygodniki katolickie, gość niedzielny i niedziela. Zachęcamy wszystkich do lektury. Jak widzicie, tam rośnie w tej chwili taki troszkę bałaganik się stworzył, można powiedzieć, gdy chodzi o organy, jak sobie tam popatrzycie, ale w tym tygodniu udało się panom bardzo dużo zrobić i mówią, że do świąt Bożego Narodzenia wszystkie piszczałki będą już na miejscu, styczeń zostanie na założenie prospektu organowego i potem potrzebny będzie czas, żeby

Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Reklama.
1: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
2: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
3: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
4: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
5: Lato się skończyło. Zoo? Nie. Zoo Wrocław jest otwarte przez cały rok, a wrzesień ma coś, czego nie mają wakacyjne miesiące. Ciszę, kolory i pogodę w sam raz na spacer. W każdy czwartek bilety dla seniorów w promocyjnej cenie. Październik to miesiąc seniora w Zoo Wrocław. Szykujemy dodatkowe atrakcje. Zoo Wrocław. Zobacz, pokochaj, pomóż ochronić.
6: Wrzesień to powrót do szkół i codziennych dojazdów, a na dolnośląskich liniach obowiązuje już skorygowany jesienny rozkład jazdy kolei dolnośląskich. Godziny odjazdów wielu pociągów przesunęły się o kilka minut, a na części odcinków kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Dlatego zanim wyjdziesz z domu, sprawdź swoje połączenie na kolejedolnośląskie.pl albo w aplikacji. Kilka sekund teraz, spokojna podróż później. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
0: Reklama.

0: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
1: 16 województw, 16 wieńców, 16 delegacji. Za nami dożynki polskie, które odbyły się 13 września w Spale. Tegoroczne święto plonów zgromadziło koła gospodyń wiejskich z różnych zakątków kraju, wystawców, rolników, sadowników i przetwórców. Wszyscy z nich pokazywali najpiękniejszą odsłonę polskiego rolnictwa. Nie zabrakło obrzędów dożynkowych, muzyki ludowej, a także tradycyjnych smaków. Gospodarzem uroczystości był minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Zapraszam na relacje z wydarzenia.
0: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Przepiękna uroczystość, piękna polska tradycja, przepiękne stroje, przepiękne młode osoby z pasją do muzyki, a te wieńce to już jest naprawdę obłęd.
3: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie, przyjechaliśmy z wieńcem, przyjechaliśmy z koszem owoców z naszego sadu, przyjechaliśmy również z kwiatami pięknymi.
4: Przyjechaliśmy z sołectwa Kłopot, z gminy Inowrocław, to serce Kujaw Zachodnich. Przyjechaliśmy z naszym pięknym wieńcem, który jest ściśle osadzony w naszej kulturze, w naszej ziemi kujawskiej, wypleciony z czterech podstawowych zbóż.
5: Pleciemy 3 tygodnie, to tak trzeba liczyć ten czas.
6: Reprezentujemy gminę Przedecz i jesteśmy KGW Jaśminki, to jest mała miejscowość, najmniejsza na pograniczu województw trzech. No serdecznie zapraszamy do degustacji. Mogę polecić czarną polewkę, golonki, kociołek mamy. To jest cudowne, że te koła się tak naprawdę wszystkie wspierają.
2: Różne województwa, wspaniałe stroje, wspaniałe dekoracje, wszystko przecudne.
7: Jesteśmy tutaj pierwszy raz, ale mamy nadzieję, że nie ostatni.
2: No pięknie. Jak najwięcej, żebyśmy promowali tą naszą polskość. Jednak jak się patrzy na takich młodych ludzi, to myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Poza tym, że jest ciężka praca, ale jednak młodzi ludzie idą też w tym kierunku, żeby podtrzymywać tą tradycję.
8: Wygląda to kolorowo, bardzo pięknie, cieszy oczy.

0: cel już mamy zmy.
1: Przyjechaliśmy z Mysłowa, małej miejscowości w województwie śląskim.
2: Gmina Koziegłowy.
3: Jesteśmy bardzo wyróżnione, że mogłyśmy tutaj się przyjechać, pokazać się z naszej najlepszej strony i od kuchni, i od śpiewu. Przygotowałyśmy tradycyjne dania śląskie, roladę śląską z kluseczkami i z czerwoną kapustką.
4: No fantastyczne wydarzenie. Pierwszy raz jesteśmy na tak dużym wydarzeniu. Jeździmy po różnych festiwalach, Polska od kuchni, natomiast na takim dużym ogólnopolskim wydarzeniu jesteśmy po raz pierwszy. Jesteśmy zachwyceni ilością stoisk, poziomem, patrzeć, oglądać, uczyć się, właśnie łącząc tradycję z nowoczesnością.
5: Zgodnie z piękną polską tradycją przynosimy dziś do Rzynkowy chleb, symbol urodzaju i ciężkiej pracy rolnika. Prosimy, by dzielony był sprawiedliwie, z troską i szacunkiem. Niech ten chleb łączy ludzi.
6: Dożynki są świętem nie tylko rolników, ale całej wspólnoty, mieszkańców wsi i miast. Tu chcemy docierać do konsumentów. Do Spały przybyli dzisiaj przedstawiciele polskiej wsi z całego kraju, przywożąc symbole swojej pracy, wieńce, chleb i owoce corocznego trudu. Dożynki w Spale to kontynuacja niemal stuletniej ogólnopolskiej tradycji. Ostatnie lata pokazały, jak fundamentalne znaczenie ma bezpieczeństwo żywnościowe. Polska wieś i polscy rolnicy są jednym z filarów bezpieczeństwa całego państwa. Polska żywność jest powodem do dumy i ważną częścią polskiej gospodarki. Polscy rolnicy potrafią produkować nowocześnie, wydajnie i na najwyższym poziomie. Polska żywność z powodzeniem konkuruje na wielu rynkach, nie tylko europejskich, ale i światowych. Eksport polskiej żywności za 2025 rok osiągnął wartość prawie 250 miliardów złotych. To 16% całego naszego eksportu i wzrost rok do roku. Już dane za pierwsze półrocze 2026 roku wskazują, że wartość ta osiągnęła 125 miliardów złotych. Jednocześnie chcemy chronić krajowych producentów przed nieuczciwą konkurencją, ale też zachęcamy konsumentów do właśnie wyborów tego, co nasze, tego, co lokalne, tego, co polskie. Dlatego też prowadzimy wspólnie dwie duże akcje informacyjne. Produkt polski, z drugiej strony akcja Kupuj Świadomie. Nie można wymagać od polskich gospodarzy coraz większych standardów, a jednocześnie wpuszczać na rynek żywności produkowanych według zupełnie innych zasad. Dlatego też mocno sprzeciwialiśmy się umowie zawieranej pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur. Głosowaliśmy przeciwko tej umowie, ale też skierowaliśmy ją do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej po to, żeby sprawdzić jej zgodność z przepisami prawa unijnego. Rolnicy potrzebują dziś dialogu, sprawnego państwa, konkretnych decyzji. Rolnictwo potrzebuje realnego wsparcia państwa, które resort rolnictwa zapewnia. Za nami kolejny trudny rok dla rolników. Rolnicy mierzą się z suszą, przymrozkami, gradem, deszczem nawalnym czy wysokimi, ekstremalnie wysokimi temperaturami czy innymi anomaliami pogodowymi. W tej sytuacji ministerstwo nie składa pustych deklaracji, ale działa i dostarcza konkretne rozwiązania. To wsparcie i pomoc tym wszystkim, którzy stracili swoje plony. W ostatnim roku uruchomiliśmy setki milionów złotych jako pomoc dla poszkodowanych gospodarstw i w tym roku będzie podobnie. Rozpoczęliśmy wypłatę zaliczek w ramach płatności bezpośrednich. Zwiększamy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze do 2 zł za litr. Wprowadzamy dodatkowe wsparcie, tak zwaną pomoc nawozową. I od 1 do 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie te wnioski przyjmować, żeby je sprawnie obsłużyć i przekazać pieniądze na konta rolników. Rolnicy otrzymali możliwość korzystania z historycznie nisko oprocentowanych kredytów, a resort zabiega również o to, by zwiększyć środki na rolnictwo po 2027 roku, żeby ten budżet był maksymalnie duży. sięgamy po środki z planu strategicznego na lata 2023-2027, a już dzisiaj zarówno na forum unijnym, jak i na forum polskiego rządu zabiegamy, by jak największe pieniądze popłynęły dla rolników, dla przetwórców, na obszary wiejskie, tak żeby budować konkurencyjność i odporność na kryzysy zarówno polskich rolników, jak i przetwórców.
0: Do zobaczenia w Pale za rok!
2: Agroinfo. Blisko rolnika.
7: Hubert Chojnowski, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji rolniczych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski wziął udział w nieformalnym spotkaniu ministrów Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, które odbyło się w Irlandii. Obrady poświęcone były m.in. przyszłości europejskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem roli hodowli zwierząt gospodarskich. Europejscy ministrowie dyskutowali przede wszystkim o strategii dotyczącej hodowli zwierząt i unijnym planie działań w zakresie białka. O szczegółach spotkania można przeczytać na stronie ministerstwa.
2: Agroinfo.
7: Od 8 września trwa wypłata zaliczek dla rolników. To miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich. W związku z trudną sytuacją ekonomiczną rolników, w tym skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, minister Stefan Krajewski podjął decyzję o przyspieszeniu wypłaty zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych. Zaliczki będą wypłacane do 30 listopada, a od 1 grudnia rozpocznie się wypłata płatności końcowych.
2: Agroinfo.
7: Portal rolnika ma uprościć załatwianie spraw oraz komunikację z urzędem. Kolejne nabory ruszają przez internet. Portal rolnika ma ograniczyć liczbę wizyt w urzędach i dokumentów, które trzeba dostarczyć do różnych instytucji. System działa przez całą dobę, a od września ruszyły w nim kolejne nabory. Cyfrowe rozwiązania mają być wykorzystywane także przy przygotowywanym wsparciu do zakupu nawozów i zwrotu akcyzy oleju napędowego.
2: Agroinfo.
7: Trwa nabór wniosków o wsparcie przetwórstwa produktów rolnych. Pomoc na inwestycje może wynieść do 10 milionów złotych. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O pomoc mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparcie obejmuje refundację kosztów robót budowlano-montażowych, zakupu nowych maszyn i urządzeń, ochronę środowiska, zakupu oprogramowania oraz aparatury pomiarowej i kontrolnej. Wnioski można składać do 30 września za pośrednictwem systemu informatycznego ARIMR.
2: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Historia nie kończy się na podręczniku. O tym, jak ją opowiadać kolejnym pokoleniom, jak łączyć rzetelną wiedzę ze współczesnymi formami edukacji, o tym porozmawiamy przy okazji zbliżającego się Dolnośląskiego Kongresu Pamięci Narodowej. W studiu goście profesor Karol Polejowski, kierujący Instytutem Pamięci Narodowej, zastępca prezesa IPN. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I dr Adam Pleskaczyński, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Witamy serdecznie. Panie profesorze, IPN ma ustawowo określone zadania związane z badaniem, upowszechnianiem wiedzy o najnowszej historii Polski. Kongres jest jednak wydarzeniem bardzo mocno nastawionym na doświadczenie, na interakcje. Czy to jest dziś konieczność zmiany sposobu działania, żeby skutecznie konkurować o uwagę odbiorcy?
1: Panie redaktorze, szanowni Państwo, rzeczywiście tak jest. Pierwszy Kongres Pamięci Narodowej odbył się ponad 3 lata temu, bo w połowie kwietnia roku 2023 to była inicjatywa ówczesnego prezesa Instytutu pana doktora Karola Nawrockiego, obecnie prezydenta Rzeczypospolitej. I ta formuła, którą wówczas skonstruowano, znakomicie się sprawdziła, bo po raz pierwszy w dziejach Instytutu Pamięci Narodowej w jednym miejscu, specjalnie dla młodych ludzi, bo kongres jest organizowany z myślą o młodym pokoleniu, pokazaliśmy cały potencjał naszej instytucji. I później ta idea była kontynuowana w ramach takich regionalnych kongresów pamięci narodowej. Był w Rzeszowie, był w Gdańsku, był w Łodzi, a obecnie ruszymy na Dolny Śląsk, we Wrocławiu, w hali stulecia 21 i 22 września ten kongres, na który już wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Ale oczywiście to pytanie, które zadał pan redaktor o to, w jaki sposób docierać z historią do odbiorcy, szczególnie młodego. On wynika z pewnych badań socjologicznych, które przeprowadziliśmy w Instytucie Pamięci Narodowej. Wyszły bardzo ciekawe wyniki tego badania. To było największe badanie związane ze świadomością historyczną, z nauczaniem historii wśród ludzi młodych, ale też pokolenia starszego do 35 roku życia, czyli można powiedzieć równolatków III Rzeczypospolitej. I okazało się, że młodzi ludzie są zainteresowani historią. Natomiast kwestia, w jaki sposób jest ona przekazywana, tu już te wskazania były niezwykle interesujące.
0: Kongres odbywa się we Wrocławiu. To jest miasto o szczególnie skomplikowanej historii, jeśli chodzi o wiek XX. Miasto zasiedlone przez ludzi z różnych stron Polski, a później jeden z ważniejszych ośrodków opozycji. Czy właśnie lokalna historia jest kluczem do tego, żeby młody człowiek zobaczył historię Polski nie jako coś odległego, ale historię miejsca, w którym jest, w którym żyje? I trochę nawiązuje w tym pytaniu do strefy pomarańczowej alternatywy i krasnoludków.
2: Tak, z całą pewnością, panie redaktorze. Jeżeli chodzi o edukację, która ma dotrzeć do młodych ludzi, do tego pokolenia, do tych pokoleń, o których wspominał pan prezes, sprawa jest niezwykle skomplikowana i ona też jest uzależniona od obszaru geograficznego Polski. Dlatego że, tak jak pan redaktor wspomniał, teren Dolnego Śląska, jak i również tych ziem, tak zwanych ziem odzyskanych, czyli tego pasa ziem na zachodniej Polsce Północnej, wyróżnia się na tle pozostałej części Polski. I ludzie, którzy tam mieszkają, właściwie jeżeli rozpatrujemy to w kategoriach historii Polski, to ta historia Polski bardzo często zaczyna się dopiero od 1945 roku. Więc jest to naprawdę bardzo duże wyzwanie dla nas, jako dla Instytutu Pamięci Narodowej, ale oczywiście, no nie poddajemy się, wręcz przeciwnie, intensyfikujemy działania i prowadzimy te działania wszędzie na terenie całej Polski z równym zaangażowaniem. Jeżeli chodzi o młodzież, o młodych ludzi, to zainteresowanie historią jest wtedy skuteczne, to wynika z naszych badań, kiedy ona wychodzi przede wszystkim poza mury szkoły. To jest niesamowite. Kiedy ludzie młodzi wychodzą na spacery historyczne, odwiedzają muzea, miejsca pamięci narodowej, ale to też nie jest jedyny warunek. Drugim warunkiem jest człowiek. Ten człowiek człowiek, który opowiada o historii, który umie opowiadać o historii, który umie ją, mówiąc językiem handlowym, sprzedać tą historię, który umie znaleźć te elementy, które dotrą do młodych ludzi, którzy to młodzi ludzie nie mają bardzo często tej podstawy, którą nasze pokolenie na przykład miało, taką, co wynikało z zupełnie innego systemu edukacyjnego w latach 80., 90., jeszcze 2000. Niestety, to, co młodzi ludzie wynoszą ze szkoły, to bardzo często jest to pewnego rodzaju chaos, pewnego rodzaju niezrozumienie zagadnień, procesów i dlatego tak ważna jest rola całej masy ludzi, ludzi dobrej woli w całej Polsce, którzy współpracują z różnymi instytucjami, w tym z naszą instytucją, która zajmuje się promowaniem historii wśród najmłodszych, wśród starszych i wśród jeszcze starszych, a nawet wśród najstarszych, bo tutaj nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych i dla każdej grupy wiekowej mamy stosowne zadania, które kierujemy właśnie do nich. Wspomniał pan o tej strefie pomarańczowej alternatywy. Tak, tak, tak, tak. To jest właśnie ta część historii, która jest tylko i wyłącznie charakterystyczna dla i wyróżnia Wrocław i to jest właśnie taki sposób opowiadania historii, który umożliwi pokazanie, że również Wrocław, Dolny Śląsk jest częścią historii Polski. No jakże ważny był to ośrodek oporu przeciwko komunizmowi na mapie Polski. Jednym z największych, można powiedzieć, a zatem specjalnie oddział wrocławski, oddział IPN-u w Wrocławiu przygotował tego typu strefę dla odwiedzających. A jeżeli będziecie państwo chcieli wiedzieć, co tam jeszcze będzie, to oczywiście jestem do dyspozycji. Panie prezesie, jak będzie taka potrzeba, to oczywiście opowiem.
0: Podczas kongresu właśnie jest duży nacisk położony na tych świadków historii. Z punktu widzenia historyka myślę, że to bardzo cenne źródło, ale jednocześnie wymagające krytycznej analizy, jak IPN uczy odbiorców, by odróżnić tę osobistą pamięć od historycznego faktu.
1: Tutaj, panie redaktorze, szanowni państwo, rzeczywiście wychodzimy z takiego założenia, to jest zresztą w haśle kongresu, historia mówi przez pokolenia. Chcemy bardzo mocno zawsze podkreślać pewnego rodzaju ciągłość pamięci historycznej. Pokazywać tych bohaterów, którzy w okresie zniewolenia komunistycznego nie bali się podjąć walki z komunistami o wolną i niepodległą Polskę. Pokazujemy ludziom młodym, że te postawy, które wówczas kształtowały ich rówieśników bardzo często w tamtym okresie, są ponadczasowe. Że te same wartości, o które walczyli działacze pomarańczowej alternatywy, innych młodzieżowych grup oporu, które przecież istniały już po roku 45, bardzo bogato reprezentowane w różnych regionach Polski, że te same wartości są ważne także dzisiaj, że jesteśmy narodem, który jest jednoczony poprzez wspólną pamięć historyczną, że to jest ważne, bo to nas konstytuuje, to nas kształtuje jako świadomych obywateli, jako świadomych uczestników życia społecznego w Polsce.
0: Będzie można zobaczyć oryginalne dokumenty, fotografie, pamiątki, ale jednocześnie wejść w historię poprzez wirtualną rzeczywistość. No i chyba tego oczekują odbiorcy. Odbiorcy, którzy nie pamiętają świata bez komputerów, bez internetu, bez smartfonów.
2: Powiem przekornie tak. Mamy wszystkie możliwe narzędzia. I tradycyjne, i nowoczesne. I na tym polega sukces tego naszej misji, którą realizujemy. Nie możemy się koncentrować na jednym medium, dlatego że zainteresowanie jest wszelkimi formami. Powiem mało tego. W dzisiejszym świecie, tak zdigitalizowanym, bardzo często poszukuje się zwykłych form. Przykładem tego są gry planszowe, o których nie możemy zapomnieć. Gry planszowe, które cieszą się ogromną popularnością. Organizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia konkursowe, gdzie jest ich naprawdę bardzo dużo i uczestniczy w nich bardzo dużo młodych ludzi.
0: Kongres ma łączyć pokolenia, ale pamięć historyczna bywa dziś przedmiotem ostrych sporów. Czy IPN powinien przede wszystkim dostarczać źródeł i wiedzy, pozostawiając odbiorcy własną ocenę, czy powinien też w którymś momencie jednak wkroczyć i powiedzieć, taki jest fakt, tego nie można relatywizować?
1: Historia ma to do siebie, że składa się z faktów. Właściwie dążeniem każdego historyka jest dotarcie najbliżej, jak to możliwe, do prawdy o przeszłych wydarzeniach. Pan redaktor mówi o czymś, co już jest konsekwencją pewną nabycia tej wiedzy historycznej, czyli o opiniach, o pewnych interpretacjach, ale przecież fakty pozostają bezsporne i co do ich znaczenia nie powinniśmy tutaj się jakoś spierać. Natomiast co do opinii, interpretacji, to jest pole otwarte, zawsze można się spierać.
0: Dolnośląski Kongres Pamięci Narodowej, 21-22 dzień września, Hala Stulecia we Wrocławiu. Program jest niezwykle bogaty i o wszystkim nie możemy powiedzieć, bo byśmy pewnie rozmawiali z dobę, ale cały szczegółowy program na stronie ipn.gov.pl, tam Państwa odsyłamy i bardzo dziękujemy za obecność w studiu. Profesor Karol Polejowski, kierujący Instytutem Pamięci Narodowej, zastępca prezesa IPN, i dr Adam Pleskaczyński, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN. Bardzo Panom dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do polskiego Wrocławia na Dolnośląski Kongres Pamięci Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.
3: Audycja powstaje we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

0: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
1: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

się rozszerza.

0: Muzyczny wieczór w Radiu Rodzina.
1: Kiedy nasz dźwięk spłynie.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież przyjął organizatorów Igrzysk Paraolimpijskich, skazał na wychowawczą rolę sportu. Biskupi przemijają, a Kościół żyje z Pana, napisał Leon XIV w liście do biskupów Ameryki Łacińskiej. Dziś 180. rocznica objawienia płaczącej Matki Bożej w La Salette. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Ja również bardzo kocham sport i jestem przekonany o jego wielkiej wartości wychowawczej, powiedział papież do przedstawicieli organizacji, która organizuje Igrzyska Paraolimpijskie.
2: Wskazując na wychowawczą rolę sportu, papież powiedział, że kształtuje on człowieka w duchu szlachetnych i autentycznych wartości.
3: Fare sport.
2: Uprawianie sportu oznacza poważne zaangażowanie i wysiłek, a następnie dzielenie się owocami własnej wytrwałości poprzez lojalność, zaufanie, otwartość, ducha zespołowego i odwagę. Wy to wszystko czynicie i pokazujecie piękno tego w naprawdę wyjątkowy sposób.
1: W czasach, gdy tak wiele głosów rości sobie prawo do władzy nad sumieniami wiernych, obowiązkiem biskupa jest przekazywanie jasnego nauczania, napisał Leon XIV w liście z okazji 300. rocznicy kanonizacji świętego Turybiusza de Mogrovejo. Papież podkreśla, że biskup nie przekazuje własnego nauczania, lecz wiarę Kościoła.
4: Święty Turybiusz był arcybiskupem Limy na przełomie XVI i XVII wieku. Z okazji 300. rocznicy jego kanonizacji papież napisał list do biskupów Ameryki Łacińskiej. Podkreśla, że ewangelizacyjna wiarygodność świętego Turybiusza wynika z faktu, że on sam pozwolił, by Ewangelia ukształtowała jego egzystencję. Papież prosi biskupów, aby swym priorytetem duszpasterskim uczynili adorację Najświętszego Sakramentu.
1: Dziś przypada 180. rocznica objawienia w La Salette. Płacząca Maryja ukazała się prostym wiejskim dzieciom, urzekła je swoim pięknem i majestatem, przekazując im wezwanie do nawrócenia, modlitwy i poddania się Bogu. Jeżeli lud mój nie zechce się poddać, będę zmuszona puścić ramię mojego syna. Jest ono tak mocne i tak ciężkie, że nie zdołam go dłużej podtrzymywać, mówiła Maryja. Objawienie w La Salette zatwierdzone przez Kościół jest wezwaniem skierowanym do każdego z nas, mówi ksiądz Antoni Skałba, wikariusz generalny misjonarzy saletynów.
5: Ja widzę w tym taką odpowiedź i troskę Maryi, jej macierzyństwo, które nie rezygnuje, bo wie, jaką cenę zapłacił Bóg, dając swojego Syna za nasze zbawienie. Maryja wie, że łaska Ducha Świętego, ona doświadczyła tego, jest skuteczna, że zwycięstwo przynależy do Chrystusa. I te utrapienia, prześladowania naszej niewierności, one są mniejsze i mogą być zwyciężone pod warunkiem poddania się, zaufania. Myślę, że to jest odpowiedź nieba na tę sytuację, jaka zaistniała. Pan Bóg ma słowo życia na to, co my przeżywamy. O tym nie wolno zapominać. Myślę, że jej łzy, jej zdecydowanie, ona nie mówiąc to kolokwialnie, nie odpuszcza, bo wie, że zwycięstwo odniósł jej Syn Jezus Chrystus. A trzeba, żebyśmy przez wiarę pozwolili Mu zwyciężać w nas.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Tu Radio Rodzina.

Radiem Rodzina zawsze.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: Muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek. Słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi mi tak Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsolo.
13: Adam Krylik, Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
14: Cześć, mój Niek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
15: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
16: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
17: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
18: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
19: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
20: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
21: Tu Lista Przebojów Muzyczne Dary. Witam bardzo serdecznie przed mikrofonem Dariusz Ciszewski. Janusz Janina Iwański na wyjazdach. Tak to wygląda. Tymczasem przyjechał do nas po długim, ale udanym urlopie nasz realizator Robert Czech. Mówię realizator, ale przecież to człowiek orkiestra, grający na gitarze basowej, realizujący nagrania w studiu nagrań. Robert Czech z nami. Witam pięknie. Pozdrawiam państwa, nasz realizator. I od razu zaczynamy od konkretów. Wojna i pokój. Oczywiście módlmy się o ten pokój. Ze wszystkich sił apelujemy o to już od dawna, ale drodzy państwo, teraz tym bardziej trzeba te wysiłki wzmożyć modlitewne, a nawet postne, idące w kierunku właśnie pokoju. Armia pokoju, wojna i pokój to tytuł płyty. Miejsce 20. 10 w górę, 8 w dół. Dwa utwory obroniły swoje miejsca.

Różaniec bez granic. Warto sobie to zapamiętać. Różaniec bez granic. Zwłaszcza teraz, kiedy dzieją się takie rzeczy, drodzy Państwo, w różnych miejscach świata, i na wschodzie, i na Bliskim Wschodzie, i w wielu innych. Różaniec bez granic. Nie szczędźmy zaciskania palców na różańcu, na różańcu, na różańcu. Armia pokoju, wojna i pokój. Oczywiście jeszcze raz apel o modlitwę o pokój. To było miejsce 20, które za nami i w nas. Na 19 Piotr Nagiel, ufam Ci, Jezu, ufam Tobie.

I miejsce 19 za nami w nas. Piotr Nagiel w utworze Ufam Ci. Genialny przekaz. 19. A teraz 18. Julia i Grzegorz Kopalowie. To rodzina. Starajmy się o to, aby nasze rodziny były Bogiem silne.

rodzina. Julia i Grzegorz Kapalowie to rodzina, małżeństwo, dzieci to rodzina. Z 19 na 18 awans mogą Państwo głosować na stronie muzycznedary.pl. Tam zakładka głosowanie, 3 utwory wybierasz ty, 20 prezentujemy my. Na 17 Krzysztof Antkowiak z płyty Zostanie mi muzyka, do słów księdza Piotra Pawlukiewicza, utwór Na Nowolipkach. Słuchamy.

złote. Krzysztof Antkowiak do słów księdza Piotra Pawlukiewicza z płyty Zostanie mi muzyka, utwór Na Nowolipkach na 17. A proszę bardzo, jaki niesamowity awans, aż o 4 oczka w górę, z 20 na 16. Chłopcy z Placu Broni, Janusz Jaina Iwański, Zuzia Iwańska w duecie, Jest miejsce obok mnie. Piękny awans, 4 oczka w górę.

Wolność, Muniek i Macio z nową płytą. 25 września ma się pojawić cała płyta Mama. Z tej płyty Wolność już z nami od jakiegoś czasu. Numer cały czas się podoba, w sensie utwór. 15 z nami i w nas, na 14 Electrolux Torpeda, Persona non grata z 15 w górę.

Synu, bądź spokojny, nie będzie żadnej wojny oprócz tej, która jest. Na życie wieczne i śmierć. Warto sobie zdać z tego sprawę w tym czasie niepokoju. Sakramenty Kościoła to jest antidotum na wszelką wojnę. Electrolux Torpeda persona non grata na 14 z 15. Piotr Szorskin, czyli Tomek Radziszewski z zespołem z płyty 54, czyli Różaniec, Bartolo Longo. A za chwilę zaprosimy na moment, jakże istotny, Grzegorza Górnego. Program powstaje w święto podwyższenia Krzyża Świętego i dlatego też będziemy mówić o relikwiach Krzyża Świętego przez kilka chwil.

0: ja, który unosi się nad nią. Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią. Nie bój się.
1: Jak bardzo a propos, jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi się nad nią, to tak a propos tego, o czym przed chwilą mówiliśmy. Deliberowaliśmy z Państwem i z artystami. Grzegorz Górny z nami przez chwilę, jakże ważna sprawa. Czy to prawda, Grzegorzu, że przez 3 wieki ukrywano relikwie krzyża? Dlaczego?
2: Zgadza się, przez pierwsze 3 wieki chrześcijaństwa, dopóki było ono prześladowane, te wszystkie relikwie były starannie ukrywane. I nie mamy z tamtego czasu żadnych informacji o nich, ponieważ gdyby były takie informacje, to znaczy, że one by zostały zniszczone. One musiały przebywać w totalnej konspiracji. Dopiero kiedy chrześcijaństwo wyszło na powierzchnię z katakumb w roku 313, to te relikwie zaczęły wypływać na powierzchnię. I taką pierwszą znaną wielką relikwią oczywiście było drzewo krzyża. W roku 325 odnalezione przez świętą Helenę podczas jej wyprawy do Ziemi Świętej, kiedy w opuszczonej cysternie w dawnych kamieniołomach na terenie Jerozolimy odnaleziono 3 krzyże. W miejscu, które lokalna społeczność chrześcijańska przedstawiała właśnie jako Golgotę w jej okolicach. I oczywiście pojawia się pytanie, skąd wiemy, że te 3 krzyże to były właśnie te krzyże z Golgoty i skąd wiemy, że jeden z nich był narzędziem kaźni Jezusa, ponieważ wszystkie krzyże są, można powiedzieć, identyczne, tak? Ale jeden z nich nie był identyczny, ponieważ miał przybity tak zwany titulus damnationis, dowód winy, o którym wiemy z Ewangelii, że był tam napis w 3 językach, po hebrajsku, łacinie i po grecku, Jezus Nazarejczyk, król żydowski. I wiadomo, że święta Helena podzieliła krzyż na 3 części. Jeden został w Jerozolimie, jeden trafił do Konstantynopola, a jeden wzięła ze sobą do Rzymu, do swojego pałacu Sessorium. To była ta część razem z tą tabliczką z dowodem winy. I w testamencie cesarzowa Helena poleciła zamienić swój pałac na kościół. I w ten sposób ten jej pałac Sessorium został zamieniony w Bazylikę Santa Croce di Gerusalemme, gdzie od 300 lat nieprzerwanie ta tabliczka przebywa. Jest tam wystawiona na widok publiczny i w roku 2000 ta tabliczka została przebadana przez naukowców, z jednej strony przez archeologów, z drugiej strony przez 3 niezależne ekipy specjalistów od paleografii antycznej, czyli specjalistów od odczytywania pisma i kroju różnych liter. I były to 3 niezależne od siebie ekipy z uniwersytetów izraelskich. Jedna się specjalizuje w piśmie łacińskim, druga greckim, trzecia hebrajskim. One nawzajem nic nie wiedziały o swoich badaniach i nie wiedziały, skąd pochodzi ten napis, ale na podstawie tego, jak stawiano litery, oni byli w stanie orzec, w jakim okresie i w jakim regionie powstało dane pismo. I te 3 ekipy, niezależnie od siebie, stwierdziły, że pochodzi ono z czasu i miejsca, w którym żył Jezus, a podobną opinię wydali też archeolodzy, że ten titulus damnationis pochodzi z tego czasu i miejsca, w jakich żył Chrystus. A ponieważ wykluczono fałszerstwo, to wiemy, że jedyną osobą, która została skazana jako Jezus Nazarejczyk, król żydowski, był właśnie Chrystus. I na podstawie tego ta ekipa badawcza doszła do wniosku, że w tym przypadku mamy do czynienia z autentyczną relikwią pochodzącą z drzewa chrystusowego. A skoro ta tabliczka była autentyczna, to też krzyż, do którego była przybita, również musiał być autentyczny.
1: Otóż to, do Grzegorza jeszcze wrócimy Górnego, a teraz, drodzy Państwo, miejsce 12. Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz, adaptacja psalmów 4 i 1, miejsce obronione.
3: drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, nie tak, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.

Mateusz Posłyszalski właśnie w tej chwili na wokalu, wcześniej czytający psalmy 4 i 1 Adam Woronowicz, no najwyższej próby utwór, 12 obronione, a kto wygrywa drugą dziesiątkę? Kto wygrywa drugą dziesiątkę? Oczywiście ja, już wiem, państwo pewnie też, bo słyszą pierwsze dźwięki, już pod spodem wokal, bardzo dobrze o tym wie Robert Czech, a za chwilę państwo się dowiedzą, Maciek Balcar oczywiście wspiął się, miał dużo głosów, stylu dróg, ten utwór nadal się podoba i trudno się dziwić.

Maciek Balczar, stylu dróg. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie pożądaj. Te drogi zaślepione, nie wchodź w nie, koniecznie nie wchodź. Pojednaj się z Bogiem, jeśli jesteś poza tymi drogami, wejdź na Jego drogi. To było miejsce pierwsze w drugiej dziesiątce, czyli 11. Maciek Balczar wygrał drugą dziesiątkę, a my teraz poprosimy Roberta Czecha, by uderzył w potrójny dzwonokrętowy. Korabus z napisem na burcie muzycznym. Dalej w ten sposób wpłynęliśmy do dziesiątki pierwszej. Jestem pewien, że jesteś obecny w tym białym chlebie. Ksiądz Adam Ulatowski, Herez wyrwany z niewoli. A za chwilę historia trzech gwoździ. Jakich? Zaraz się okaże.

0: Jestem pewien, że relikwie Krzyża Świętego są prawdziwe. Grzegorzu, historia trzech gwoździ.
1: Święta Helena przywiozła rzeczywiście trzy gwoździe. Dwa z nich zostały pocięte na takie kawałki długości 1 centymetra i rozesłane rzeczywiście po świecie. I one były różnie traktowane. Część z nich na przykład była wtopiona w większe relikwiarze, część zachowała się w takim fragmencie oryginalnym. Natomiast trzeci gwóźdź pozostał tam, w Bazylice Santa Croce di Gerusalemme w Rzymie. Można go oglądać do dziś. I co ciekawe, w 1969 roku podczas wykopalisk w Jerozolimie Wschodniej odnaleziono ciało skazańca, który zginął poprzez ukrzyżowanie na początku naszej ery. I w jego stopie tkwił gwóźdź, którym przybito go do krzyża i okazało się, że to jest identyczny gwóźdź jak ten, który jest przechowywany właśnie w rzymskiej Bazylice Santa Croce di Gerusalemme. Więc właściwie wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z autentycznym gwoździem, który był używany do przybicia Chrystusa do krzyża.
0: Dziękujemy, do tematu za chwilę powrócimy, a jak jesteśmy przy Bazylice Santa Croce di Gerusalemme, z tej bazyliki pochodzą relikwie Krzyża Świętego, które są zdeponowane w relikwiarzu tu w Częstochowie, drodzy Państwo, w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Dziś akurat, kiedy powstaje lista, tutaj odpust w tym kościele. Pozdrawiamy serdecznie księdza proboszcza Andrzeja Sobotę. Mówił o niezwykłej historii, proszę Państwa, która towarzyszy temu miejscu. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale tu, do Częstochowy, przyjeżdżał, by się spowiadać u księdza Stanisława Zawadzkiego, który to ksiądz Stanisław Zawadzki był proboszczem świątyni Matki Bożej w Wilnie. No i wyobraźcie sobie Państwo, u Matki Bożej Ostrobramskiej po raz pierwszy w 1935 roku, jeszcze za życia świętej Faustyny oczywiście, został wystawiony po raz pierwszy właśnie przez tego księdza, księdza Stanisława Zawadzkiego, obraz Jezu, ufam Tobie. Ten ksiądz tu się ukrywał w czasie komuny, tej takiej totalnej komuny tutaj w Częstochowie, i do niego z Białegostoku, który zbiegł też z Wilna, komunistycznego Wilna, zbiegł do Białegostoku ksiądz, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, tu przyjeżdżał do Częstochowy parę razy w roku, by się u niego spowiadać, by z nim rozmawiać. Niesamowita historia związana z Bożym Miłosierdziem tu w Częstochowie. No, warto ją poznać. W związku z tym tu, w tym kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie, jeden z największych witraży, Jezu, ufam Tobie, na cześć tej historii, która stosunkowo niedawno wyszła na światło dzienne. Niebywałe, prawda? Warto zapamiętać i powtórzyć dalej. Podaj dalej. To teraz z nami Wiola Brzezińska, historia pewnego dzieciństwa, utwór z filmu Odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego z 10 na 9.

Słabość siłą stanie się Wiola Brzezińska. Pięknie, pięknie, pięknie, pięknie. I ten głos, który pochodzi też z filmu, ale w gruncie rzeczy każdy z nas nagrywa film o sobie, więc zadzwoń, przebacz. Poproś o przebaczenie, jeśli masz jakieś nieprzebaczone sytuacje, zadzwoń, zadzwoń, bo ktoś czeka, bo ty czekasz na to przebaczenie. Zadzwoń też, zapukaj do kratek konfesjonału i tam Chrystus czeka na ciebie, by ci przebaczyć. A zatem do przodu, odwagi, Bóg cię kocha. To było miejsce 9, Wiola Brzezińska, historia pewnego dzieciństwa. Na 8, Agnieszka Cudzich, Boskie Serce Jezusa. Jak jesteśmy przy Boskim Sercu Jezusa, za chwilę troszkę więcej na temat relikwii Krzyża Świętego. Grzegorz Górny znowu z nami, ale to za moment.

0: Najukochańsze boskie serce Jezusa, jaka piękna pieśń. Niech ta boleść moje serce wzrusza. Wracamy do realnych relikwii Krzyża Chrystusowego. Grzegorz Górny z nami, przypomnę. Teraz zapytam Grzegorza, gdzie i jakie relikwie takie najbardziej znane znajdują się tu u nas w Polsce?
1: Chyba takim najsłynniejszym przedmiotem jest fragment z gwoździa, o którym już mówiłem, że święta Helena podzieliła go na części. Jeden z takich kawałków w roku 1425 został podarowany przez papieża Marcina V królowi Władysławowi Jagielle. On został wmontowany w taki relikwiarz takiego większego gwoździa. Jest przechowywany w katedrze na Wawelu. I jest też część fragmentów partykuł Krzyża Świętego, bo jak już mówiłem, ten krzyż został podzielony na trzy części, te trzy części z kolei na jeszcze mniejsze części. Często się mówi, że tych fragmentów drzask Krzyża Świętego jest tyle, że można by było zbudować statek albo dom. I rzeczywiście jest ich dużo, ale z drugiej strony pamiętajmy, że one są bardzo małe. Że często są to jakieś szczapki, jakieś drzazgi. I francuski naukowiec de Fleury kiedyś postanowił obliczyć, jaka jest objętość wszystkich owych partykuł Krzyża Świętego przechowywanych na całym świecie i z tych rachunków wyszło mu, że starczyłoby to zaledwie na jedną niecałą poprzeczną belkę krzyża. W Polsce najcenniejsza z takich relikwii jest przechowywana w sanktuarium na Świętym Krzyżu. Wiadomo, że jest to relikwia podarowana tamtejszym benedyktynom przez świętego Emeryka, świętego Imrego, czyli królewicza Węgier, syna świętego Stefana Wielkiego. I ten fragment był badany pod koniec XX wieku przez profesora Wojciecha Kurpika. To jest osoba bardzo zasłużona dla polskiej nauki. Zresztą to jest człowiek, który dokonał restauracji ikony jasnogórskiej. I profesor Kurpik stwierdził, że mamy do czynienia z fragmentem tak zwanej sosny czarnej, pina negra. I to jest dokładnie to drzewo, z którego wykonany był krzyż Jezusa, ten właśnie, który przywiozła święta Helena, czarna sosna, w odróżnieniu od drzewa tego dowodu winy, tej tabliczki Inri, która z kolei była wykonana z orzecha włoskiego.
0: Ta tabliczka też się zachowała, można ją zobaczyć wpierw w internecie, ale też w muzeach watykańskich. Państwo sobie zobaczą, a więc mamy do czynienia z autentyczną relikwią krzyża, przebadaną bardzo dobrze przez profesorów, naukowców w Polsce i za granicą. Bardzo istotna sprawa. Zrobiło na mnie wrażenie, jak Grzegorz powiedział o tym, że profesor de Fleury robił te badania nad tymi szczapkami, złożył w jedną całość, wyszło, że to jest belka. To tak jakby na całym świecie ten krzyż był zdeponowany i Chrystus niesie cały świat na swoich barkach, wszak niósł tę poprzeczną belkę, patibul. Rzeczywiście, robi to ogromne wrażenie. Nie jesteśmy religią mitów, jesteśmy religią konkretów. Mamy relikwie, mamy dobre, dobrze przebadane artefakty. Pamiętaj o tym, przekaż innym, bo jesteśmy rzeczywiście ludźmi wierzącymi i na dwóch skrzydłach unosi się nasza wiara. Skrzydle wiary i skrzydle rozumu właśnie. Jeszcze raz Grzegorzowi Górnemu dziękujemy. Teraz Marcin Wargocki z nami. Utwór już triumfował niejednokrotnie. Utwór Jesteś na miejscu siódmym.

Jesteś, tak dokładnie jest. Jesteś. Bóg nas upewnia, że jest obecny i poprzez te relikwie, o których mówimy, relikwie krzyża, ale też cuda eucharystyczne. Marcin Wargocki, siódme miejsce w tym tygodniu. Jesteśmy już na szóstym, Jerlam i Mesejach. Stosunkowo niedawna nowość, utwór Pytania, awans siódmego.

Fantastycznie buja ten numer, ale też w stronę dobrych treści. Jerlami, Messiah, pytania, na które można znaleźć odpowiedź od tych, którzy coś, kogoś widzieli. Zanotowane to jest w pierwszym liście świętego Jana, pierwszy rozdział. Zajrzyjcie tam koniecznie. Przepięknie, przepięknie, przepięknie i dowodnie w tym miejscu. Jerlam, Messiah, pytania, to było szóste, a na piątym Anti-Babylon System, Mamo. Piąte obronione. Proszę bardzo, życie obronione.

Mamo. Anti-Babylon System, Paweł Kusz na front wokalu, piąte obronione, też piąte przykazanie obronione, tak by można skojarzyć całą tę historię, jakże pięknie. Piąte. Na czwartym, czyli na szarym złocie, Maleo z utworem Nowy Plan, Przebaczenie to Plan. Proszę bardzo, mamy korespondencję. Ten kościół, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego jest obok Jasnej Góry. To moja parafia, Małgosia. Oczywiście, że tak. Małgosiu i wszyscy, którzy nas słyszycie, przekazujcie tę dobrą wiadomość, że tu przyjeżdżał do tej parafii, do księdza Stanisława Zawadzkiego, który był proboszczem w Ostrej Bramie w Wilnie. Przyjeżdżał tutaj sam błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko przez całe lata. Ksiądz Stanisław Zawadzki jest pochowany tu na cmentarzu Świętego Rocha w Częstochowie. Warto odwiedzić i kościół, i cmentarz, i pomodlić się jak najbardziej. Zapraszamy, zachęcamy. Maleo, Nowy Plan, Przebaczenie to Plan Chrystusa. Czwarte, szare złoto.

Tak, po przebaczeniu człowiek czuje smak wolności, zwłaszcza kiedy przebaczone mu zostało w konfesjonale przez samego Chrystusa, rękami kapłańskimi. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich kapłanów. Proszę Państwa, są z nami pani Basia, Małgorzata, Dariusz, Aleksandra, Armin, Maciej, Ewa, Urszula, Michał, Paweł, Alina BC i wielu, wielu innych. Serdecznie Was pozdrawiamy w kraju i za granicą, w różnych miejscach, gdzie dociera nasz sygnał. Serdecznie Was pozdrawiamy. Jeszcze Łukasz jest, widzę, Bogusław, pięknie, super, jesteśmy bardzo licznie zgromadzeni, z czego się niezmiernie cieszę. No a teraz jesteśmy na podium. Roberto, bardzo proszę o brąz. Dziękuję serdecznie. Golec Orkiestra, bo tylko jest jeden Jezus Pan. Brąz.

Bo tylko jest jeden Jezus Pan i to jest Królów Król. Tak nam się tu pięknie układa to podium w całość. Porozumienie otrzymuje srebro z trzeciego na srebrne, bardzo wysokie miejsce. Niedawno triumfowali. Robert, prosimy o srebro.

0: Królów Król, porozumienie na srebrnym miejscu. Trwa notowanie 1288 w najważniejszej części, czyli w części podium. A do nas zadzwonił Janusz Jańwański. Janusz, gdzie ty jesteś? Halo, halo?
1: Witam słuchaczy listy przybojów muzyczne Dary.
0: Tak.
1: Dzwonię, żeby się dowiedzieć, kto wygrał, mój drogi.
0: No proszę cię, bo tak naprawdę pododzwonił. No niesamowite. Janusz, powiem ci, jaki jest, proszę ja ciebie, od szarego złota. Maleo na szarym złocie. Golec no orkiestra na brązie, na srebrze, porozumienie Królów Król. No a co robisz w Warszawie?
1: A słuchaj, no w Warszawie prace zawodowe, wywiady z dziennikarzami.
0: No to super.
1: Piosenki, która zagościła jako pierwsza na liście przeboju muzyczne Dary, czyli...
0: Jest miejsce obok mnie, jest już na 16 miejscu.
1: O, proszę, czyli poszła 4 oczka do góry.
0: Tak,
1: no to bardzo
0: jest. Lądujemy. Lądujemy, Janusz, pozdrawiamy cię serdecznie. Tam w tej Warszawie. Wracaj. No już koniec, bo dojechaliśmy do złotego miejsca. Tak?
1: Która jest godzina?
0: No jest godzina 17.54 w Częstochowie.
1: Już, aha, no w Warszawie chyba jest troszeczkę wcześniej.
0: To na razie.
1: Co na razie? Słuchaj, to w takim razie
0: lądujemy.
1: To kto w końcu wygrał?
0: Złoty gong otrzymują Gabi Gąsior, Wojciech Gąsior, jej mąż, cały zespół za utwór Czas to miłość. Jest z nami Gabi Gąsior. Witaj, Gabi.
2: Dzień dobry, witam.
0: Promienny głos, bo czas to miłość.
2: Miłość, oczywiście.
0: Tak, czas to miłość. To wiesz, teraz masz więcej czasu dla miłości, która przychodzi do nas z nieba. No dobra, Gabi, dla ciebie, dla Wojtka, dla całego zespołu za utwór Czas to miłość. Bardzo prosimy, wygraliście listę Złoty Gong. No to uhu, bardzo nam się podobało.
2: Bardzo się cieszymy.
0: To my się cieszymy. Gabi, obdarowana jesteś przepięknym głosem. Pan Bóg cię obdarował pięknym głosem i ty nas nim obdarowujesz w swoich utworach. Czas to miłość. Krótka refleksja na ten temat, bo rzeczywiście bardzo warto powrócić do tego wszystkiego, co zostawił dla nas prymas tysiąclecia, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, i rzeczywiście czas to miłość, to jego fraza, to jego zdanie, to jego maksyma. Słyszymy, ale czy kochamy, prawda? A jak nie kochamy, to powinniśmy pójść do źródła miłości, bo Bóg jest miłością. Gabi, teraz ty.
2: Tak, tak, dokładnie tak jest. Ja akurat bardzo się cieszę z tego czasu, bo tutaj można się zmierzyć rzeczywiście z tym czasem. No i tak, ten czas rzeczywiście można przeznaczyć na to kochanie najbliższych. Nie zawsze jest to łatwe i myślę, że wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, ale warto włożyć w ten wysiłek i warto się poświęcać. No bo właśnie, nikt nie żyje sam dla siebie. Amen.
0: No amen, rzeczywiście nikt nie żyje sam dla siebie. Bardzo fajnie, że tak. Gabi, pozdrawiamy całą rodzinę. Słychać twoje dzięki. Dzieciaczki, tak?
2: Słychać, tak. Benio.
0: Benio, pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy również serdecznie. Bardzo się cieszymy z wygranej i pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy.
0: Super, super. Pozdrawiamy serdecznie. Czas to miłość wygrywa notowanie. Jeszcze raz pozdrawiamy, jak mówię, cały zespół. Z Bogiem.
2: Bardzo dziękujemy, z Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Gabi Gąsior była z nami. Wojciech Gąsior, mąż Gabi. Witaj, Wojtku.
3: Witam serdecznie. Witaj, Darku. Witajcie, radio słuchacze.
0: Bo czas to miłość.
3: Tak.
0: Nie żałuj go. No wiesz co? Fantastycznie robicie te utwory. Twoja żona śpiewa tak pięknie, już to mówiłem publicznie, że piękniej śpiewa niż Adele. Powtórzę to ponownie. Absolutnie. Chociaż no wiadomo, że każdy gdzieś operuje tym głosem w inny sposób, ale jakiś punkt do odniesienia tutaj mamy, więc jeszcze raz pozdrowienia dla Gabi, pozdrowią. Ale właśnie, jak czujesz ten utwór, bo jest pięknie i zagrany, i zaśpiewany, i ma swój beat bardzo ważny, bo czas to miłość, to oczywiście maksyma błogosławionego kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego. Słuchamy cię.
3: Tak, rzeczywiście beat jest lekki, jest taneczny, może dlatego, żeby właśnie chętnie go nucono i łatwo go było zanucić czy przytoczyć, tę melodię.
0: Nam wpadł w ucho i całej redakcji.
3: Bardzo miło.
0: I słuchaczom.
3: Przesłanie jest jak najbardziej ponadczasowe, bo tak naprawdę to jest taka maksyma, która obowiązuje, jest to taka lekcja, która tak naprawdę każdy z nas, myślę, że ma do odrobienia i do przewalczenia tak naprawdę w każdym czasie swojego życia.
0: No, no.
3: Bo tak naprawdę myślę, że najcenniejsze, co możemy dać drugiemu człowiekowi, czy to jest własne dziecko, czy to jest współmałżonek, czy to jest ktoś mieszkający po sąsiedzku, czy też ktoś ubogi z gdzieś tam z okolicy, czy z innego kraju. To jest własny czas.
0: Dokładnie.
3: Który możemy mu poświęcić i to jest, myślę, najcenniejsze, a dzisiaj jest chyba coraz trudniej o to, bo tak naprawdę rozpraszaczy i zapychaczy tego czasu jest coraz więcej i coraz trudniej właśnie jest o ten czas. Więc myślę, że ta piosenka wręcz nabiera na aktualności i z każdym rokiem jest, myślę, coraz ważniejsza.
0: Tak, no jest, myślę, inspiracją dla tego typu działań. Sam kiedyś miałem stosunkowo niedawno takie doświadczenie, podszedłem do bezdomnego, zacząłem z nim rozmawiać i on mówi, że no dostał coś najważniejszego. Czy pan wie, że nikt ze mną nie rozmawiał od wielu, wielu, nie wiem, miesięcy? Ja panu bardzo dziękuję, że pan spojrzał, zaczął na mnie, zaczął ze mną rozmawiać. No niewiele trzeba i ten człowiek po prostu, nagle widziałem światło w jego oczach. To jest bardzo ważne.
3: To prawda i myślę, że możemy ten błysk w oku drugiego człowieka zauważyć na co dzień, jak właśnie spojrzymy, poświęcimy trochę czasu, zatrzymamy się i czasem można pobyć w milczeniu, czasem można porozmawiać, czasem można po prostu pójść do kogoś na herbatę się umówić, ale to jest najcenniejsze, co możemy zrobić.
0: Wojtek, dwa słowa od ciebie kończące do słuchaczy i kończymy listę.
3: Życzę wam, drodzy, aby ten refren, ta piosenka została z nami na dłużej.
0: Dokładnie tak. Wojciech Gąsior, mąż Gabi, ale też wspaniały kompozytor grający na gitarze basowej. Fantastycznie, Wojtku, wam to wychodzi. Jeszcze raz gratulujemy. Pozdrawiamy całą waszą rodzinę. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
3: Dzięki, pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, ciebie, Darku, i szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Kończymy listę. Wojciech Gąsior wraz z żoną Gabi, całym zespołem, utworem Czas to Miłość, przed mikrofonem Dariusz Ciszewski, za stołem techniki radiowej Robert Czech. Zapraszamy za tydzień.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
3: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.